przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
1: Radio Złote Przeboje. This is your

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Mieliśmy przypadki, kiedy zgłaszali się pokrzywdzeni, którzy w wyniku pseudoinwestycji tracili po 200 tysięcy złotych. Także to są naprawdę duże pieniądze.
2: Jak nie dać szans przestępcom, by zabrali nam nasze większe czy mniejsze oszczędności? O tym będziemy rozmawiać. Powiemy też o innych oszustwach, mocno związanych z karpaczem czy szklarską porębą. Przy mikrofonie Joanna Struteńska i zapraszam do słuchania.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Do Joanny Strutyńskiej i jej gości wrócimy dosłownie za kilka minut, a teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia mijającego tygodnia, które miały miejsce w Jeleniej Górze i okolicach, a które były nie tylko ciekawe, ale również bardzo ważne. Bogdan Widawka, zapraszam.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
3: Samorządowcy z regionu jeleniogórskiego mocno lobbują za przedłużeniem drogi ekspresowej S5 do Zgorzelca i Zawidowa. Podpisali w tej sprawie petycję do premiera. Z tym postulatem nie współgrają niedawne wyniki generalnego pomiaru ruchu 2025. To o tyle ważne, że niedawno właściwy minister uzależnił możliwe uwzględnienie tej inwestycji właśnie od intensywności ruchu. Według obecnych założeń droga S5 ma zaczynać się w Ostródzie, a kończyć w Sadach, na węźle z ekspresową S3. Jej przedłużenie do Wrocławia ma być zrealizowane do 2033 roku. Samorządowcy i nie tylko, bo też przedsiębiorcy i turyści uważają, że jej przedłużenie byłoby udrożnieniem komunikacyjnym południowo-zachodniej Polski, alternatywnym szlakiem dla autostrady A4 i zintegrowałoby układ komunikacyjny regionu z transeuropejską siecią transportową TEN-T. To tym bardziej uzasadnione, że Czesi zgłaszają zamiar budowy autostrady z kierunku Pragi i Liberca do Zawidowa. Postulaty samorządowców nikogo, kto podróżuje w sezonie letnim i zimowym, w czasie świąt wielkanocnych, majówki, długiego weekendu listopadowego, czyli w zasadzie przez cały rok, do Jeleniej Góry w Karkonosze i Góry Izerskie nie dziwią. Podwyższenie parametrów drogi z Bolkowa do Jeleniej Góry i dalej to przedsięwzięcie ze wszech miar sensowne, czytamy na stronie nj24.pl. Przenosimy się teraz w okolice Lwówka Śląskiego. Restauratorka, która wyłudziła dotację na odbudowę popowodziową, usłyszała zarzuty. 180 tysięcy złotych będzie musiała zwrócić. Właścicielce restauracji, której wielka woda w odróżnieniu od wielu innych osób nie wyrządziła żadnych szkód, grozi też do 8 lat więzienia. Szczegóły zna nasza reporterka Grażyna Wiatr.
4: To historia z pogranicza trzech powiatów dotkniętych powodzią: lwóweckiego, zgorzeleckiego i karkonoskiego. 54-latka zgłosiła szkody w obiekcie gastronomicznym, jednak jak się okazało, jest on położony na tyle wysoko, że wielka woda tam nie dotarła.
5: Podejrzana wyłudziła ponad 180 tysięcy złotych.
4: Jak mówi mi Edyta Bagrowska z komendy w Jeleniej Górze, bo to ta ujawniła sprawę, przedstawione przez kobietę faktury dotyczyły w ogóle innych prac w innym miejscu.
3: Każdy, kto otrzymał zasiłki popowodziowe, musiał się z nich rozliczyć z pokazaniem faktur i rachunków za odbudowę. Zakończenie procedury odbiorów strażackich w świątyni Wang w Karpaczu zamyka jedną z najbardziej wymagających realizacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej zabytków w Polsce. Na pierwszy rzut oka nic się nie zmieniło. Wnętrze świątyni Wang wygląda dokładnie tak, jak powinno. Surowe drewno, historyczna konstrukcja, brak widocznych instalacji. A jednak to tylko pozory. Pod powierzchnią tej niemal tysiącletniej architektury działa dziś jeden z najbardziej zaawansowanych systemów ochrony przeciwpożarowej, jakie zastosowano w obiekcie zabytkowym w Polsce. Zakończenie odbiorów przez Państwową Straż Pożarną oznacza, że inwestycja została formalnie zamknięta. Z punktu widzenia inżynierskiego to przykład realizacji, w której technologia musiała całkowicie podporządkować się historii. Pisał o tym dziennik Wałbrzych.pl. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Zgodnie z obietnicą wracamy do Joanny Strutyńskiej i jej gości.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: A teraz, jak już Wam wcześniej obiecałam, porozmawiamy o oszustwach.
1: Podinspektor Edyta Bagrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego Policji w Jeleniej Górze.
2: Jelenia Góra i okolice to są, wiadomo, rejony turystyczne. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o oszustwach i chciałam zacząć od oszustw właśnie typowych dla takich miejscowości jak Jelenia Góra czy Karpacz, czyli oszustw na kwaterę tak zwanych.
1: Najczęściej informacje dotyczące oszustw związanych z wynajmem różnego rodzaju apartamentów, domków, wpływają do jeleniogórskiej policji, ale mam tu na myśli karpacz czy szklarską porębę w okresach urlopowych, czy są to ferie, na przykład wakacje, okres świąteczny, i wówczas pojawiają się częściej zgłoszenia. Czasami bywa tak, że osoby zgłaszają się osobiście do komisariatu policji w Karpaczu, ale też w swoich jednostkach, ponieważ najczęściej to są osoby spoza naszego regionu. No i oczywiście schemat działania przestępców jest zazwyczaj podobny. Potencjalni klienci wyszukują atrakcyjne oferty noclegowe na różnego rodzaju popularnych portalach ogłoszeniowych, kontaktują się z rzekomym właścicielem obiektu, no i oczywiście po uzyskaniu szczegółów dotyczących pobytu spłacają zaliczkę bądź też całą kwotę za pobyt na konto bankowe. Ale niestety po przyjeździe na miejsce okazuje się, że pod wskazanym adresem nie istnieje żaden obiekt noclegowy, nikt tam nie prowadzi wynajmu, a kontakt z ogłoszeniodawcą najczęściej się urywa. No i w takich przypadkach mamy do czynienia z przestępstwem, bo pokrzywdzeni tracą nie tylko pieniądze, ale również możliwość zaplanowanego wypoczynku. Dlatego w takich przypadkach radzimy, aby dokładnie sprawdzać oferty noclegowe. I oczywiście nie załatwiać tych spraw związanych z rezerwacją na ostatnią chwilę. Dobrze też zachować szczególną ostrożność przy rezerwacji ofert bardzo atrakcyjnych i uważać przede wszystkim na super okazje cenowe. No i oczywiście w takich przypadkach bardzo dobrze jest porównać sobie cenę wynajmu z tymi o podobnym standardzie i lokalizacji. Dobrze również jest zebrać jak najwięcej informacji na temat tego obiektu, w którym chcemy zrobić tą rezerwację. I tutaj też moja taka sugestia, aby nie sugerować się właśnie opiniami zadowolonych klientów, ponieważ bardzo często na stronie internetowej obiektu te opinie mogą być sfałszowane. Natomiast też powinniśmy uważać, jeżeli na stronie obiektu tu podano bardzo mało informacji, no i właśnie im te ogłoszenia są bardziej takie anonimowe, tym są bardziej podejrzane. No i co jeszcze ważnego, to jeszcze to, żeby sprawdzić, czy faktycznie w ogóle adres tego obiektu istnieje.
6: To są też takie istotne wskazówki, podpowiedzi dla mieszkańców Jeleniej Góry, którzy mogą wybierać się na wypoczynek o różnych porach roku. I myślę, że też stosują się do niektórych innych rodzajów oszustw, na przykład w internecie. I stąd moje pytanie, z jakimi rodzajami oszustw właśnie mieszkańcy Jeleniej Góry najczęściej się zgłaszają do państwa?
1: Oczywiście najczęściej mamy do czynienia z oszustwami inwestycyjnymi, oszustwami na pracownika banku i są to również też oszustwa takie z wykorzystaniem kryptowalut i nowych technologii, ale także był przypadek oszustwa na spadek z zagranicy. Także ten wachlarz przestępstw, z którymi mamy do czynienia, jest bardzo szeroki. Tak naprawdę prawie codziennie otrzymujemy zgłoszenia od osób, które w bardzo krótkim czasie tracą niekiedy oszczędności całego życia. W przypadku oszustw inwestycyjnych, no to oczywiście często osoby sugerują się szybkim zyskiem, a kończy się to ogromną dla nich stratą. Najczęściej zaczynają się te oszustwa inwestycyjne tak niewinnie, od reklamy w internecie, wiadomości SMS albo e-mail, i oszust podaje się za doradcę finansowego, przekonuje, że można łatwo i szybko zarobić, inwestując na przykład w jakiegoś różnego rodzaju akcje, surowce, kryptowaluty. I osoby te działają profesjonalnie, mają oficjalnie brzmiące numery telefonów, stronę internetową łudząco podobne do prawdziwych firm inwestycyjnych. Bardzo często też oferują taką pomoc krok po kroku, żeby ułatwić kontakt. Proponują na przykład zainstalowanie aplikacji bądź na telefonie, bądź na komputerze pokrzywdzonego. No i właśnie jest to ten taki najważniejszy moment, ponieważ instalując taką aplikację, ofiara oddaje oszustom zdalny dostęp do swojego urządzenia. No i oczywiście od tej chwili przestępcy mogą podglądać ekran, przejmować kontrolę, kopiować dane do logowania, a także, i to się zdarza bardzo często, wykonują samodzielne przelewy. Więc jest to bardzo ważna informacja, aby nigdy nie instalować na własnym urządzeniu żadnych aplikacji, które sugerują nam osoby, których nie znamy. Jest to sytuacja taka, która może doprowadzić do tego, że w wyniku tych działań stracimy oszczędności swojego życia, a nawet bardzo często to nie tylko oszczędności, ale również ludzie zaciągają kredyty szybkim i łatwym zyskiem, potem okazuje się, że stracili nie tylko oszczędności, ale również są bardzo mocno zadłużeni.
6: Kiedy poszkodowani zgłaszają się do państwa, czy w tego przypadku sprawach, gdzie no właśnie urywa się kontakt, i czy mieszkańcy Jeleniej Góry w takich sytuacjach mają mają szansę na odzyskanie swoich oszczędności, bo to są sprawy, które zapewne są niełatwe do rozwiązania.
1: Oczywiście, że są to sprawy trudne, ale oczywiście policjanci tutaj, specjalny wydział do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zajmuje się tego typu przestępstwami. Prowadzone są czynności. Oczywiście każda sprawa kończy się indywidualnie w zależności od okoliczności, w zależności od tego, do jakiego rodzaju oszustwa doszło, w jakim momencie zostały przelane pieniądze. Były też takie przypadki, że na przykład pokrzywdzeni wydawali gotówkę tak zwanemu kurierowi, który pojawiał się w ich mieszkaniu, czyli osobie kompletnie nieznanej, przekazywali powiedzmy sobie 50-60 tysięcy złotych. Dlatego też tutaj przede wszystkim to jest zdrowy rozsądek i ostrożność.
0: Zmieniamy temat.
2: Tak, zmieniamy temat, bo powiemy sobie teraz trochę o możliwościach odwiedzin naszych sąsiadów. Czyli na stacji Jelenia Góra wsiadamy w pociąg.
7: Połączenia transgraniczne to jest coś, co bardzo staramy się rozwijać na Dolnym Śląsku. No, graniczymy i z Niemcami, i z Czechami. Andrzej Padniewski, Biuro Prasowe Kolei Dolnośląskich. Często nie zdajemy sobie sprawy, że bardzo łatwo jest dotrzeć do chociażby naszych południowych sąsiadów. Tam mamy kilka przejść granicznych, w ramach których możemy przejechać pociągiem. Piękna trasa, chociażby z Sędzisławia, to jest pomiędzy Wałbrzychem a Jelenią Górą. Możemy dotrzeć do fenomenalnego Trutnowa, miasta Smoka, gdzie naprawdę turystycznie jest co robić. Z Trutnowa, to też mało osób wie, możemy pojechać do Pecu pod Śnieżką i tam się zwiedzić Karkonosze od drugiej strony, tak? Te szlaki są dużo mniej popularne niż te od strony Karpacza. Z Trutnowa mamy połączenia bezpośrednie do Pragi. To jest przejście graniczne, na którym są realizowane pary połączeń właśnie między Sędzisławem, tam czeka taki malutki czeski pociąg. Realizowane te połączenia są przez Koleje Dolnośląskie, ale czeskiego przewoźnika GWTR czeka pociąg, który jedzie do Trutnowa. Kolejnym połączeniem transgranicznym jest połączenie ze Szklarskiej Poręby do Liberca. Tam też możemy się udać właśnie do Harachowa, do Liberca. Z Liberca też mamy już bezpośrednie, czy z Młodej Bolesław, czy z Tamwaldu połączenia do Pragi. Mamy też bezpośredni pociąg Wrocław-Praga. Od jakiegoś czasu Intercity jeździ, realizuje Baltic Expressem bardzo fajne liczby. Też Kolejami Dolnośląskimi możemy dojechać do Lichkowa. To jest na granicy między Lesiem a Lichkowem. Właśnie też możemy już z Lichkowa później się udać dalej w kierunku Ustii nad Orlicji, czy do Ołomuńca bezpośrednimi pociągami i zwiedzać sobie piękne czeskie miejscowości. Same te północ Czech jest naprawdę bardzo turystyczna i warto to odwiedzić. Kudowa-Zdrój czeka autobus do Nachodu. Kilkanaście minut jesteśmy w centrum też pięknej miejscowości.
2: Niektóre połączenia to połączenia weekendowe?
7: Nie, tam wszystkie te połączenia, o których wspomniałem, jeżdżą przez cały tydzień. W wakacje więcej par połączeń jeździ też właśnie do Trutnowa, ale te pociągi tak czy siak są dostępne. Coraz więcej par też będzie dojeżdżać na Polanę Jakuszycką. Remont linii po stronie czeskiej spowoduje, że będzie możliwe zwiększenie liczby par połączeń, które jeżdżą do Harachowa, dalej do Liberca. Lichkow czy Kudowa-Zdrój, właśnie bardzo łatwo dostępna do Nachodu, to też są połączenia, które są realizowane przez cały tydzień w przeciągu najbliższych lat. To są te kierunki, które na pewno warto odwiedzić, ale też polecam niemiecki Görlitz po drugiej stronie od Zgorzelca. To jest takie niemieckie Hollywood, tam mnóstwo filmów, Grand Budapest Hotel.
2: I z perspektywy kolei jeszcze niektóre z tych połączeń nie są tak bardzo odkryte i wybierane przez pasażerów, jakby mogły być?
7: Jeżdżę regularnie do Trutnowa, nie znam liczb, natomiast po prostu widzę, że to nasze mówienie o tym, że to Karkonosze czy Sudety od południowej strony są też świetne, wpływa na to i po prostu coraz więcej ludzi siedzi w tych pociągach jeżdżących za granicę. Bardzo popularny jest kierunek do Harachowa. To jednak jest taki kurort narciarski, że w zimie naprawdę dużo osób jeździ, czy to na Polany, jak już skończy właśnie do czeskiej zimowej stolicy. Trutnow, jak mówię, w tym motoraku naprawdę było bardzo dużo ludzi, bo sam wracałem z Pragi i byłem zachwycony faktem, że Polacy odkrywają już tą czeską stronę południową. Ja sam na Śnieżkę kilkukrotnie w przeciągu ostatnich lat chodziłem i zawsze się staram też raz z polskiej, raz z czeskiej strony, żeby porównać. Po czeskiej stronie jest dużo mniej turystów i te szlaki są naprawdę dużo mniej zajęte, więc naprawdę warto spróbować dojechać w Jelenia Góra, Sędzisław, później Trutnow, później Swoboda nad Upą i tam jeszcze autobusem można podjechać właśnie do Pecu. Te autobusy są bezpłatne. No i stamtąd można się naprawdę wejść na Śnieżkę i wrócić tego samego dnia do Jeleniej Góry.
2: A tego typu wycieczki polecał Andrzej Padniewski z Kolei Dolnośląskich.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Witam się z Wami serdecznie i zabieram Was w podróż, bo dobrze jest wiedzieć, gdzie w razie potrzeby i chęci można z Jeleniej Góry dojechać pociągiem.
0: Podpowiadamy mieszkańcom Jeleniej Góry.
7: Andrzej Padniewski, Biuro Prasowe Kolei Dolnośląskich.
2: Wybieramy się w podróż kolejami dolnośląskimi i spotkaliśmy się, żeby dać takie propozycje albo też informacje mieszkańcom Jeleniej Góry, no właśnie, no bo wszystkiego wymieniać nie będziemy, gdzie z Jeleniej Góry możemy dojechać pociągami, ale takie szczególnie ciekawe, atrakcyjne, czy może mało znane kierunki to...
7: Jelenia Góra w ogóle stała się takim bardzo fajnym węzłem przesiadkowym na stacji właśnie w tej pięknej stolicy Karkonoszy. Możemy się przesiąść w pociąg do Karpacza, pojechać do Karpacza, możemy pojechać do Świeradowa Zdroju, pociągiem też dojedziemy do Skalskiej Poręby, czyli do wszystkich takich najbardziej znanych miejscowości, czy to w Izerach, czy w Karkonoszach. Natomiast z tych takich mniej popularnych kierunków oczywiście też z Jeleniej Góry można się chociażby bardzo łatwo dostać do Czech. Tam teraz możemy dojechać pociągiem do czeskiego Harachowa, to jest czeska stolica zimowa. Kawałek dalej już się znajduje fenomenalny Liberec, jedna ze stolic krajów, takich województw czeskich. No z samej Jeleniej Góry też zawsze warto gdzieś sobie odwiedzić to Pichowice, czy też pojechać w kierunku pięknego przecież Wałbrzycha, bardzo turystycznej miejscowości ze starą kopalnią i z naprawdę coraz ciekawszymi atrakcjami, chociażby Zamkiem Książ, na który też jest bardzo łatwo ze stacji, łatwo dotrzeć ze stacji Wałbrzych-Szczawienko. Także tych kierunków z Jeleniej Góry kolejowo jest naprawdę całe mnóstwo, a z czasem też się przecież pojawi w najbliższym czasie, w przeciągu kilku lat, trasa do Lwówka Śląskiego. Ona też będzie remontowana. Tam jest taki most, który Tom Cruise chciał wysadzić, kiedy planowali kręcić Mission Impossible, którąś tam z ich części. Teraz w przeciągu kilku lat Dolnośląska Służba Dróg i Kolei też tam wyremontuje całą linię kolejową i będziemy mogli jeszcze w kolejny piękny kierunek z Jeleniej Góry się wybrać.
2: A jeśli mówimy o czasie podróży, tak pewnie trudno zbiorczo o tym wszystkim mówić, ale jak bardzo to jest konkurencyjne teraz w stosunku do aut?
7: No Karpacz to jest kilkanaście minut przyspieszonym pociągiem, bo są tam KD Sprintery, które jeżdżą z Jeleniej Góry bezpośrednio do Karpacza. To jest absolutnie nieosiągalne samochodem, już jakby abstrahując nawet od tego miejsca parkingowego, o którym w Karpaczu jest trudno. Świeradów, Skalska Poręba to też miejscowości, które są bardzo popularne i turyści docierają tam pociągiem szybciej niż samochodem, bo jak sobie policzymy tą całą procedurę jeszcze znalezienia miejsca parkingowego dojścia, to naprawdę opłaca się pojechać pociągiem, więc poza tym pociąg to jest komfort, można przeczytać książkę, można się przespać, porozmawiać ze znajomymi, dzieciaki też w pociągach bawią się w ganianego dosłownie, czego w samochodzie nie zrobią i zawsze wszystkich zachęcamy, czy to do pracy, do szkoły, na uczelnię, czy w weekend właśnie wybierać się koleje dolnośląskie.
2: Może nie wszyscy pasażerowie będą kochać to, że dzieci ganiają po pociągu.
7: Ale mamy wycieczki szkolne, które bawią się w ganianego. Wiemy, że na przykład w obrębie aglomeracji wrocławskiej często dużo ludzi w okolicach tych peak time, czyli tych godzin między 7 a 9 a 15 a 17 w tych pociągach. Dużo osób jeszcze jedzie powyżej tych liczby miejsc siedzących, więc na stojąco. Natomiast no w tych właśnie na tych trasach, co po niektórych, po prostu w pociągu jest tyle miejsca, że ja sam byłem ostatnio świadkiem, że klasa szkolna po prostu bawiła się w ganianego i nikomu to nie przeszkadzało. Raczej się wszyscy uśmiechali.
2: Jeśli chodzi o pociągi kolei dolnośląskich i połączenia właśnie z Jeleniej Góry, jakie są najpopularniejsze i czy to się różni w ciągu tygodnia i w weekendy?
7: Najpopularniejszym połączeniem z Jeleniej Góry, w ogóle jednym z 10 najpopularniejszych połączeń kolei dolnośląskich, jest połączenie Jelenia Góra-Wrocław. To jest jednak ten odcinek, na którym Wrocław generuje około 60% ruchu. Relacje z i do Wrocławia to jest 60% ruchu pasażerskiego na Dolnym Śląsku. To nie dziwi, no bo stolica Dolnego Śląska, czy turystycznie, czy w tygodniu biznesowo przyciąga bardzo wielu dolnoślązaków, ale też turystów, którzy przecież korzystają z usług kolei dolnośląskich.
2: I tutaj mówimy o godzinach szczytu, czyli rzeczywiście ludzie dojeżdżają do pracy aż na takim odcinku?
7: Dojeżdżają ludzie do pracy, szczególnie w poniedziałki i piątki mnóstwo studentów dojeżdża do Wrocławia czy do Jeleniej Góry, bo przecież tam też uczelnie wyższe. Najszybsze połączenie z Wrocław-Jelenia Góra to około godziny 50, więc naprawdę dużo osób dojeżdża. Tam na tym odcinku też jest przecież Wałbrzych, który też generuje spory ruch pasażerów, bo już mniej niż godzinę jesteśmy w stanie dotrzeć do samego centrum Wrocławia i to są najpopularniejsze zdecydowanie kierunek z Jeleniej Góry, to jest właśnie Wrocław.
6: Weekendy też?
7: W weekendy Szklarska Poręba, Karpacz, Świeradów, tam są naprawdę fenomenalne liczby, tysiące osób dojeżdża do tych kurortów. No też to zawsze dobrze wpływa, bo musimy pamiętać o tym, że każdy pasażer, który zdecyduje się zostawić samochód, pojechać pociągiem, to jest mniejszy ruch, to jest bardzo dobre dla tych miejscowości. My rozmawialiśmy z burmistrzem Karpacza, który wie, że u siebie przy tej specyfice terenu górskiego trudno jest dalej rozbudowywać parkingi, więc tutaj ten ruch turystyczny, zresztą tam autobusy też czekają na dole po podjechaniu pociągiem. Ten ruch turystyczny generowany właśnie kolejami dolnośląskimi, pociągiem kolei dolnośląskich jest fenomenalny dla tej miejscowości i innych miejscowości znajdujących się po drodze na linii do Karpacza chociażby.
6: A czy państwo próbują jakoś nas przekonać w Jeleniej Górze do właśnie przesiadania się na pociągi?
7: No tak, no zresztą bardzo popularne są połączenia kolei dolnośląskiej. Myślę, że ta marka już zaszła tak daleko, że my sobie trochę nie zdajemy sprawy. Na Dolnym Śląsku generalnie na przykład z Jeleniej Góry do Wrocławia jeździ kilkanaście par pociągów, z Wałbrzycha ponad 20, z Legnica Wrocław 37 par pociągów kolei dolnośląskich.

0: A konkretnie o lekcjach wychowania fizycznego prowadzonych w pierwszych klasach szkół podstawowych przez profesjonalnych trenerów piłkarskich. Zajęcia organizowane są dla szkół za darmo przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej w podziale na 4 podokręgi i jednym z nich jest oczywiście okręg jeleniogórski.
1: Aktywnie w Jeleniej Górze.
2: Przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na problem zajęć z WF-u w klasach 1-3 szkół podstawowych. Łukasz Czajkowski, prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Widzimy, że systemowo kulejemy w tym aspekcie, dlatego że te zajęcia w klasach 1-3 najczęściej prowadzone są przez nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego.
0: Bo może dzieci po prostu potrzebują się poruszać.
2: No właśnie, problem polega na tym, że porównując sytuację obecną do tej sprzed kilku lat, widzimy dużą dysproporcję pomiędzy zawodnikami, którzy pojawiali się chociażby w piłce nożnej w wieku 10-12 lat, ich koordynacją ruchową, umiejętnością przeprowadzenia najprostszych ćwiczeń, czy gimnastycznych, czy koordynacyjnych, w porównaniu z tymi, którzy jeszcze 10-15 lat temu byli dostarczani do piłki właśnie w podobnym wieku. No jest to przede wszystkim właśnie spowodowane tym, że te zajęcia z WF-u, które organizowane są w klasach 1-3, no są prowadzone przez pedagogów, którzy nie mają odpowiedniego przeszkolenia. I to nie jest, broń Boże, wina tych pedagogów, czy wina dyrekcji szkół. To jest wina systemu, dlatego że to są na tyle specyficzne zajęcia, na tyle charakterystyczne, że muszą być prowadzone przez osoby, które mają pojęcie o tym, w jaki sposób przeprowadzać te ćwiczenia. Tu wiele aspektów, od kwestii fizjologii organizmu, poprzez bezpieczeństwo tych dzieci. Wielu nauczycieli po prostu boi się przeprowadzać mniej czy bardziej skomplikowane ćwiczenia ze względu na to, że nie chcą na siebie brać odpowiedzialności w sytuacji, kiedy dziecku coś się stanie, ze względu chociażby na to, że te ćwiczenie zostało przeprowadzone w nieodpowiedni sposób. Dlatego te lekcje WF-u, które mamy dzisiaj, to są tak naprawdę lekcją delikatnej aktywności ruchowej, ale na pewno nie aktywności fizycznej, nie dającej podstaw do tego, aby w przyszłości ten zawodnik, czy nawet zwykły uczeń, mógł rozwijać się w kierunku sportu.
0: A te lekcje, które Państwo proponują dolnośląskim szkołom, jak one są zorganizowane, jak wyglądają?
2: To są zajęcia pokazowe, na których gromadzimy uczniów w podziale na roczniki, także klasy pierwsze trenują wspólnie, klasy drugie wspólnie, klasy trzecie wspólnie, tak aby każdy uczeń był na tym samym poziomie zarówno rozwojowym, jak i sportowym. Z drugiej strony te zajęcia realizowane są przez naszych wykwalifikowanych trenerów, którzy też mają uprawnienia do tego, aby pracować z dziećmi, bo to często trenerzy piłki nożnej, ale nie tylko, również innych dyscyplin, to są często nauczyciele WF-u, którzy później uczą w klasach starszych.
0: I są trenerzy na okręg jeleniogórski.
2: Oczywiście są trenerzy na okręg jeleniogórski, chociażby trener koordynator z podokręgu Jelenia Góra, Paweł Pytel. To jest trener koordynator Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, ale to jest również nauczyciel WF-u. Także ci trenerzy mają wszelkie kwalifikacje do tego, aby takie zajęcia prowadzić. I te zajęcia mają na celu nie tylko pokazać dzieciom, jak w fajny, aktywny sposób można przeprowadzić lekcje WF-u, ale też spędzić wolny czas, ale mają też pokazać nauczycielom, nawet tym nauczycielom wychowania wczesnoszkolnego, że w prosty sposób, używając prostych narzędzi, które nie stwarzają jakichś wielkich zagrożeń dla czy to bezpieczeństwa, czy to dla sytuacji, w której się dzieci znajdą, mogą przeprowadzić te zajęcia z taką prawdziwą aktywnością fizyczną, w sposób, który tym dzieciom da o wiele więcej niż ta forma WF-ów, które dzisiaj widzimy w klasach 1-3.
0: A czy taka jedna lekcja może wystarczyć, żeby dzieciakom z Jeleniej Góry zaszczepić tę miłość na przykład do właśnie piłki nożnej?
2: Z całą pewnością jedna lekcja nie wystarczy i nie to jest celem samego projektu. Celem jest to, żebyśmy wspólnie działali dla rozwoju tych dzieci. I teraz my zawitamy do szkoły, pokażemy nauczycielom, w jaki sposób przeprowadzić te zajęcia, pokażemy uczniom, że jest fajna, aktywna formuła uczestnictwa w życiu sportowym, ale liczymy też na to, że ta aktywność w szkole, to pokazanie tego, że można w szkole w sposób sportowy spędzać lekcje WF-u, zaszczepi w nich tą smykałkę do sportu i oni przeniosą się do lokalnych klubów sportowych, bo pamiętajmy, że mamy w każdej gminie po

0: kilka, jak nie kilkanaście klubów sportowych w różnych dyscyplinach sportu. Jest gdzie sięgać po te lekcje dodatkowe WF-u, tak? Czy zajęcia prowadzone przez poszczególne kluby. My jako Dolnośląski Związek Piłki Nożnej mamy blisko 700 klubów zrzeszonych w naszej organizacji na terenie Dolnego Śląska.
1: Już w pilotażu programu z Okręgu Jeleniogórskiego wziął udział Mirsk. Opowiadają dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego w Mirsku Magdalena Krajewska-Siemek i trener Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Maciej Bielski.
2: Uważam, że taka inicjatywa jest bardzo dobra z tego względu, że uważam, że każda aktywność fizyczna jest czymś na plus. Dzieci są bardzo zainteresowane. W dużej mierze wymaga to od dorosłych takiego chęci, tak? Czyli jeśli chodzi o dorosłych, to nie tylko szkoła, nie tylko nauczyciele, pedagodzy, ale przede wszystkim rodzice, tak? Także to jest ważne. I jak najbardziej, rzeczywiście ta współpraca wszelkiego rodzaju stowarzyszeń, fundacji, związków, które są w stanie tą aktywność dać, myślę, że powinna być, że tak powiem, współpracą, tak? No i te uśmiechy i radość na buźkach tych dzieci szczególnie potwierdzają, że dla nich, jak widać, nie stanowi to żadnej przeszkody, a wręcz odwrotnie. Fajnie, jak potrafią ten sport przerodzić w zabawę, a zabawę w sport.
3: Wielka radość dzieciaków, wielka chęć do sportu. Przeradza to się też w taką małą pasję do piłki nożnej, bo po każdych zajęciach każde dziecko mówi, że chce do klubu sportowego, chce grać w piłkę. To cieszy. Te treningi są prowadzone tak naprawdę z elementem piłki nożnej. To są treningi ogólnorozwojowe, a ta piłka jest dodatkiem, ale widać, że dzieci cieszy. Przede wszystkim też zauważyłem zaangażowanie i chęć dziewczynek. Na tym etapie w klasach 1-3, gdzie ten pilotaż prowadzimy, nie ukrywam, że dziewczynki są bardziej rozwinięte od chłopców i wykonują te rzeczy lepiej. I one łapią takiego bakcyla i właśnie mi się wydaje, że to też spowoduje, że więcej oprócz chłopaków też dziewczynek będzie trafiać do klubów sportowych.
1: A na przykład dobrze wam znany klub Karkonosze Jelenia Góra może pochwalić się wieloma zespołami młodzieżowymi od skrzatów po juniorów.
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Studia i praca w Jeleniej Górze. To tematy, którymi zajmiemy się teraz na naszej antenie. Kolejność może trochę odwrotna niż to, jak najczęściej przebiega to w trakcie naszego życia, czyli najpierw o pracy, i to bardzo konkretnej, w służbach mundurowych, a dokładniej w jeleniogórskiej policji.
5: Praca w policji to jest wyjątkowa ścieżka kariery dla osób, które chcą dbać i mieć wpływ na bezpieczeństwo obywateli. To nie tylko stabilne zatrudnienie i możliwość awansu, ale również dostęp do specjalistycznych szkoleń, a także możliwość rozwoju. Inspektor Edyta Bagrowska, oficer plazowy komendanta miejskiego Policji w Jeleniej Górze. Policja jeleniogórska ma 362 etaty. Zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane służbą w mundurze, do wstąpienia w nasze szeregi i przypominamy, że rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Oczywiście przypominamy, że każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi policji, musi spełnić następujące wymagania. Przede wszystkim posiadać obywatelstwo polskie, nieposłakowaną opinię, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać w pełni z praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, a także zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów się jest podporządkować, no i również dawać rękojmie zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Czyli co oferuje policja? Wynagrodzenie już od pierwszego dnia szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego i awansu, dofinansowanie do wypoczynku, świadczenia mieszkaniowe, a także inne świadczenia socjalne. No i to, co jest najważniejsze, czyli stabilne zatrudnienie i możliwość wcześniejszej emerytury. I teraz, jak wygląda proces rekrutacji? Procedura naboru do służby w policji składa się przede wszystkim z kilku etapów. Pierwszy, kandydat musi złożyć dokumenty. Drugi to jest test wiedzy, test sprawności fizycznej, badania psychologiczne, rozmowa kwalifikacyjna. Następnie to jest komisja lekarska i postępowanie sprawdzające. Po pomyślnym przejściu wszystkich etapów kandydat kierowany jest na szkolenie zawodowe do jednej ze szkół policji, która przygotowuje go do pełnienia służby. No i oczywiście preferujemy tu pewne umiejętności kandydatów i to jest tytuł ratownika medycznego, uprawnienia do wykonywania prac podwodnych, prawo jazdy kategorii C C+E. No i tu są również uprawnienia ratownika górskiego, wodnego, uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych lub motorowych, instruktora sztuki walki, a także znajomość języków obcych.
6: To jest oferta pracy kierowana głównie dla młodszych mieszkańców Jeleniej Góry, czy osoby w wieku 30, 40 czy nawet 50 lat też mogłyby przejść te wszystkie testy i zostać policjantami?
5: Oferta ta jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych służbą w policji. Nie ma tu żadnego ograniczenia wiekowego. Jeżeli kandydat przejdzie pomyślnie wszystkie etapy rekrutacji, to nie ma żadnego powodu do tego, aby nie został przyjęty i podjął służbę w policji.
6: Rzeczywiście, jak to jest z kandydatami do pracy w Jeleniej Górze? To są właśnie bardziej w zróżnicowanym wieku osoby?
5: Służbę w policji podejmują osoby najczęściej w wieku takim młodym, 20 kilka lat, ale również i po 30. Rzadziej zdarzają się osoby, które chcą karierę rozpocząć w wieku po 40 roku, gdyż na emeryturę osoby te mogą przejść dopiero po 25 latach służby. Ale oczywiście wszystkie osoby chętnie zapraszamy.
6: A jaka jest mniej więcej, tak generalizując, liczba osób przyjmowana do Jeleniogórskiej Policji w stosunku do tego, jaka aplikuje? Jednym słowem, czy trudno jest się dostać do Policji w Jeleniej Górze?
5: Na pewno w ostatnim roku w zasadzie został uproszczony test fizyczny dla kandydatów, więc z całą pewnością więcej osób ma możliwości przejść pozytywnie test zdolności fizycznej. Natomiast oczywiście wszystko to zależy od umiejętności i zdolności kandydata, ale na pewno nie wszystkie osoby, które składają dokumenty, pomyślnie przechodzą ten proces rekrutacji. Zdarza się, że osoby te odpadają na którymś z etapów. Najczęściej to jest etap test wiedzy psychologicznej, w trakcie którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne kandydata, zachowania społeczne, na przykład stabilność i postawa w pracy. I właśnie najczęściej kandydaci odpadają podczas tego testu, natomiast no, nie oznacza to, że nie mogą do niego podejść kolejny raz. Po upływie 6 miesięcy w zasadzie osoby te mogą ponownie przystąpić do procedury rekrutacyjnej.
6: A osoby, które już się dostały do pracy w Jeleniogórskiej Policji, jeśli chodzi o miejsce pracy, czy można sobie wybierać, w jakiej dzielnicy Jeleniej Góry, albo jak się pełni służbę na drogach, w jakim miejscu się ją pełni? Jeśli ktoś na przykład nie chce nadzorować swoich bezpośrednich sąsiadów.
5: Jeżeli chodzi o służbę młodych policjantów, którzy prosto ze szkoły przychodzą do danej jednostki, to każda taka osoba ma przed sobą 3-letni okres przygotowawczy. W tym czasie sprawdzamy, czy ten policjant rzeczywiście nadaje się do służby, zbiera opinie przełożonych. No i oczywiście, jeżeli nadaje się, to przechodzi do służby stałej. W tym okresie najczęściej jest tak, że osoba ta uczy się tego zawodu policjanta i jako pierwszy etap tej służby to jest praca w pionie prewencji. Najczęściej to są osoby, które trafiają do Komendy Miejskiej Policji, do referatu patrolowego, bądź też do komisariatów, do wydziałów prewencji. Po tym upływie 3 lat osoby, które wykazują pewne predyspozycje, zdolności i zainteresowanie, są przesuwane do różnych wydziałów. Mogą podjąć służbę w Wydziale Kryminalnym, w Wydziale Nieletnich i Patologii, w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą, w Wydziale Ruchu Drogowego.
1: Zainteresowani i dokładne informacje o naborze do Jeleniogórskiej Policji znajdą na stronie internetowej Miejskiej Komendy.
4: Zmieniamy temat.
1: Teraz zapraszam Was do poznania lepiej jednej z jeleniogórskich uczelni, filii Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, działającej właśnie w Jeleniej Górze.
4: Edukacja w Jeleniej Górze.
7: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Urszula Markowska. Przybyła, pełnią funkcję dziekana filii w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
6: No i właśnie o tej filii będziemy rozmawiać. To jest filia już z kilkudziesięcioletnią historią, zgadza się?
7: Tak, dobrze pani mówi. Obecna filia w Jeleniej Górze ma ponad półwieczną tradycję. W roku 1969 miało miejsce powołanie jeleniogórskiej filii Wydziału Gospodarki Narodowej, wówczas Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. I tutaj powiem od razu, że była to pierwsza filia uczelni ekonomicznej w Polsce, czyli 69 rok. W Jeleniej Górze powstaje filia dzisiejszego uniwersytetu. Ale dodam, że 10 lat wcześniej powstał tutaj W Jeleniej Górze właśnie punkt konsultacyjny studiów zaocznych przy ulicy Klińskiego, nie tak jak tutaj przy ulicy Nowowiejskiej dzisiaj mamy miejsce naszej siedziby, czyli jest to już nawet ponad 66 lat, odkąd jesteśmy w Jeleniej Górze. Jesteśmy uczelnią, dodam, nie tylko z długim okresem istnienia, ale przez te ponad pół wieku jako społeczność akademicka dokonaliśmy naprawdę wiele. I nie są to tylko slogany. Myślę, że za mało chwalimy się tym, co osiągnęliśmy, a naprawdę mamy się czym pochwalić. Powiem może tak, nauka nie jest krzykliwa.
6: No właśnie, to jest okazja, żeby się pochwalić. Jakimi osiągnięciami może się poszczycić filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze i jej kadra, jej studenci?
7: Bardzo chętnie o tym opowiem. Takie główne osiągnięcie, do którego dążyliśmy przez te kilkadziesiąt lat, to muszę powiedzieć, że jako ośrodek zamiejscowy uczelni osiągnęliśmy pełnię praw akademickich. Jako jeden z dwóch takich ośrodków w kraju mogliśmy nadawać stopień doktora habilitowanego. Takich praw nie nabywa się łatwo. Należy wykazać się sporymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, badań, dydaktyki, współpracy z otoczeniem, organizacji, zarządzania, aby udowodnić, że uczelni można takie prawo przyznać. Zatem jest to bardzo duże osiągnięcie w skali kraju. Powiem więcej, to wielkie osiągnięcie przyczyniło się również ono do tego, że dziś jesteśmy uniwersytetem, a nie akademią. No właśnie, bo może coś wyjaśnię. W naszym mieście wciąż w obiegu funkcjonuje nazwa Akademia. Już nieraz się spotkałam z takim stwierdzeniem, że idziemy na Akademię, koło Akademii, wysiadamy na przystanku Akademia, Akademia. Funkcjonuje w Jeleniej Górze w obiegu nazwa Akademia. Od 2008 roku jesteśmy uniwersytetem. Co mam wrażenie gdzieś umyka? Uniwersytet to najwyższa ranga uczelni, ma najwyższy status wśród uczelni wyższych. Zauważcie, że byliśmy najpierw wyższą szkołą handlową, potem wyższą szkołą ekonomiczną. Od 1974 roku byliśmy Akademią Ekonomiczną, a od 2008 roku jesteśmy Uniwersytetem Ekonomicznym. Pamiętajmy o tym, że filia w Jeleniej Górze daje dyplom uniwersytecki. Nie ma tutaj nigdzie dopisku, że ktoś studiował w małym mieście. Mówię to, bo niektórzy mają wciąż pewne kompleksy, że studiowali tak w małym mieście. Studiując w Jeleniej Górze mamy dyplom uniwersytecki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
6: No właśnie, dyplom czego można zyskać w filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze? Jakie kierunki prowadzi ta filia? Jakie są możliwości studiowania?
7: W Jeleniej Górze mamy trzy kierunki do wyboru. Rozszerzyliśmy naszą ofertę edukacyjną. Wcześniej mieliśmy do wyboru dwa kierunki, ale stając przed pewnymi wyzwaniami, rozszerzamy liczbę kierunków, chociaż też niezbyt szeroko, ponieważ te kierunki, które prowadzimy, chcemy prowadzić naprawdę profesjonalnie. Zatem mamy trzy kierunki do wyboru. Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce, logistyka i marketing. To jest względnie nowy kierunek, ale cieszący się również popularnością. I ekonomia biznesu i finanse, która cieszy się też niesłabnącym powodzeniem. Mamy ofertę na pierwszym i na drugim stopniu, czyli nadajemy dyplomy licencjata i magistra. Mamy ofertę jednocześnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W ramach kierunków mamy jeszcze do wyboru specjalności oraz moduły. Uruchamiane są one w zależności od zapotrzebowania.
6: Studia, studenci to bardzo ważna część działania filii w Jeleniej Górze, ale Państwo prowadzą też badania.
7: Oczywiście. Fajnie, że Pani o to pyta. Wspomniałam, że mieliśmy prawa do nadawania tytułu doktora i doktora habilitowanego. Dziś już go nie nadaje, ale nie dlatego, że przestaliśmy spełniać wymogi. To skutek reformy szkolnictwa wyższego z roku 2019, który zmienił struktury uczelni. Dla niewtajemniczonych powiem tak, uczelnia jest dzisiaj inaczej zorganizowana. Mamy osobne struktury naukowe, badawcze, a osobne dla kształcenia i dydaktyki. Jest po prostu inaczej. Nie przestaliśmy prowadzić badań, nie przestaliśmy się rozwijać naukowo, nic w tym stylu. Nasi pracownicy pod względem naukowym są w strukturach wydziałów wrocławskich, a pod względem kształcenia, dydaktyki mamy tutaj swoją strukturę w filii. To nieco skomplikowane dla kogoś z zewnątrz. Ale tak, prowadzimy wciąż badania i to na bardzo wysokim poziomie. Uczestniczymy w konferencjach naukowych, publikujemy w międzynarodowych czasopismach, w czasopismach krajowych o wysokim prestiżu. Jesteśmy wykonawcami grantów badawczych.
5: Mamy przedmioty na studia, które są przedmiotami badawczymi.
6: No właśnie, ale to jeszcze wszystko nie jest całość, jeśli chodzi o działalność Jeleniogórskiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego. To, o czym jeszcze warto na pewno powiedzieć, to projekty prowadzone przez filię.
5: Tak, mamy kilka takich innowacyjnych, powiedziałabym, projektów. O trzech tylko powiem. Najstarszym to jest wirtualna firma konsultingowa. To jest projekt, na który dostaliśmy 1 000 000 zł z ministerstwa w roku 2000, ile dobrze pamiętam, 13. Bardzo innowacyjny program. Studenci w ramach wirtualnej firmy konsultingowej realizują prawdziwe projekty na rzecz przedsiębiorstw. Drugi duży program to Uniwersytet Liderów. Jest on skierowany do uczniów szkół średnich oraz ostatnich klas szkół podstawowych, gdzie uczestnicy rozwijają swoje umiejętności zarządzania pracy zespołowej i odpowiedzialnego przywództwa. A trzeci bardzo ważny projekt, który realizujemy, to Kariera Bez Granic, skierowane do studentów, którzy chcą odnaleźć się na dynamicznym rynku pracy. Prowadzony jest przez naszych absolwentów reprezentujących biznes globalny. Pokazujemy, że kończąc uczelnię w takim mieście jak Jelenia Góra, można osiągnąć bardzo wiele, piastować wysokie stanowiska w takich przedsiębiorstwach globalnych i ci właśnie menadżerowie prowadzą z nami ten projekt. Mamy swój wpływ na to, co się dzieje w mieście Jelenia Góra, powiecie karkonoskim i myślę szerzej w regionie, w całym kraju.
1: Warto też, myślę, dopowiedzieć, że Jeleniogórska Filia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uzyskała tytuł przyjaznej dla sprawiedliwego handlu jako druga uczelnia w Polsce i pierwsza na Dolnym Śląsku.
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Ona opuszcza Szklarską Porębę po niecałych 10 latach, ale kiedy jeszcze w niej jest, staje się absolutną gwiazdą.
1: Mowa o Wandzie Bibrowicz, artystce nazywanej m.in. Królową Śniegu. Dlaczego i co udało jej się stworzyć w Szklarskiej Porębie? O tym będziecie mogli posłuchać w naszym programie. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i najpierw poszukamy jednak odpowiedzi na pytanie, dlaczego w Jeleniej Górze nie powstaje zbyt dużo filmów i seriali w porównaniu do innych miast Dolnego Śląska. Próby wyjaśnienia tej kwestii podejmie się dla Was Lech Moliński, współautor książek Nikt nie woła, każdy pamięta, filmowy Dolny Śląsk i Te wszystkie zrywy, raje i jutrzenki o małych kinach na Dolnym Śląsku.
4: Ciekawostki o Jeleniej Górze.
9: Jelenia Góra, jeśli pomyślimy sobie o tym, że podobnie jak Legnica i Wałbrzych do połowy lat 90. była miastem wojewódzkim i spojrzymy na filmografię Legnicy i Wałbrzycha, to ten dorobek filmowy jeleniogórski jest znacznie skromniejszy. Przyznam szczerze, że przez długi czas mnie to zastanawiało, bo sam będąc w Jeleniej Górze często zachwycam się i tą przestrzenią, architekturą, żywotnością sceny gastronomicznej i jest to naprawdę fajne miasto, które jest też bazą wypadową w różne miejsca w górach, ale jednak ta filmowa historia jest dużo skromniejsza. Oczywiście zapisało się w dziejach miasta to, że tuż po wojnie, w latach 1947-49 mieszkał tam Stanisław Bareja, czyli legenda polskiej komedii okresu PRL. No i to przełożyło się na jakąś ilość edycji festiwalu Barejada, festiwalu komediowego, który już nie istnieje, ale rzeczywiście przez kilkanaście lat był istotnym takim elementem na mapie festiwalowej naszego kraju. No ale to jest jeden Bareja, jakieś oczywiście pojedyncze osoby związane z miastem, które trafiły do filmu, też znajdziemy, ale ta filmografia jest skromna. W zasadzie przychodzi mi do głowy film Za niebieskimi drzwiami Mariusza Paleja, który w bardzo ciekawy sposób połączył tak zwany zameczek na Zabobrzu z Polskim Morzem, bo tam taki trik filmowy został wykonany, że ten zameczek, który jest w dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Górze, znajdował się nie na Zabobrzu, a nad Polskim Morzem. No ale kino pozwala na taką zabawę. Jest to część też jakiejś naszej przyjemności, kiedy znamy jakieś tereny, by tropić te różne powiązania.
1: No i to zawsze jest podawane jako przykład, że Dolny Śląsk jednak filmowo może mieć dostęp do morza.
9: Tak, jeśli Dolny Śląsk ma mieć dostęp do morza, to za sprawą filmowców, no bo tak, z perspektywy filmowej na Dolnym Śląsku bez trików komputerowych można osiągnąć wszystko oprócz tego morza, chociaż no zobaczymy, jaka będzie przyszłość. I ja się bardzo długo zastanawiałem i odpowiedź przyszła trochę przypadkiem, odpowiedź na pytanie, dlaczego Jelenia Góra nie jest aż tak filmowa. Rozmawiałem ze scenarzystą, dzisiaj już też prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich Grzegorzem Łoszewskim, autorem tekstów między innymi do Komornika, na podstawie którego Felix Falk wyreżyserował głośny swego czasu i nagrodzony w Gdyni główną nagrodą tytuł. No i właśnie, rozmawiałem z tym Łoszewskim o tym jego wałbrzyskim filmie Komornik i okazało się, że ten scenariusz, ta opowieść była pomyślana jako opowieść dziejąca się w Jeleniej Górze. Cała ta historia i tej przemiany jest zainspirowana osobą, którą Łoszewski spotkał w Kotlinie Jeleniogórskiej. Natomiast bardzo szybko, kiedy do pracy przystąpili producenci, przeprowadzili analizę i zaproponowali przeniesienie tego scenariusza z Jeleniej Góry do Wałbrzycha, ponieważ okazuje się, że Jelenia Góra jest położona troszkę zbyt daleko od Wrocławia, regionalnego centrum, żeby ta logistyka dla ekip filmowych była łatwa. Wałbrzych i Legnica tutaj zdecydowanie, czy Świdnica zdecydowanie wygrywają. I druga rzecz jest taka, że chyba przez to, że nie wydarzyło się coś takiego, jak mamy w przypadku Legnicy i Krzystka, że człowiek stamtąd odniósł sukces filmem o Legnicy, to gdzieś w Jeleniej Górze te produkcje filmowe, przyciąganie ich nie są traktowane priorytetowo. Może też sława Lubomierza, który przecież znajduje się kilkadziesiąt kilometrów od Jeleniej Góry, już jako stolica polskiej komedii, miasteczko samych swoich, zaspokaja wiele potrzeb. Może to też się przełożyło na to, że Jelenia Góra nie stała się miastem filmowym, bo to są pojedyncze jakieś występy. Bez wątpienia kinomanów i kinomanek w Jeleniej Górze nie brakuje, ale niewiele jest obecności miasta na dużym ekranie jako obiektu czy pleneru dla filmu.
1: Ta odległość Jeleniej Góry od Wrocławia rzeczywiście jest tak ważna dla filmowców i dlaczego?
9: Wygląda na to, że faktycznie, mimo że mobilność filmowców rośnie, że te sytuacje z okresu PRL, gdzie do tych filmowych miast, takich jak Lubomierz czy Bystrzyca Kłodzka, ekipy przyjeżdżały na półtora miesiąca i jak już opuściły wytwórnie filmów fabularnych, to tam stacjonowały. Oczywiście aktorzy wracali do innych obowiązków, ale cały pion produkcyjny się de facto przeprowadzał do takiej miejscowości. Teraz to działa zupełnie inaczej. Ekipy wpadają na krótko. Ostatnio słyszałem taką historię, że po zobaczeniu kosztorysu za 3 dni, czy już nie 3 dni, a nie miesiąc pracy w jednym obiekcie, no to stwierdzili, że muszą się zmieścić w 2 dni. Jednak ten aspekt kapitalistyczny zadecydował. Więc mimo tych przemian i zwiększonej mobilności, Jelenia Góra wciąż jest relatywnie daleko. No nie da się tego dystansu kilometrowego skrócić. Na pewno ma to wiele atutów, natomiast dla filmowców nie jest to wabikiem, więc zobaczymy, jaka będzie filmowa przyszłość Jeleniej Góry. No pod kątem architektury sprzed kilkudziesięciu czy 100 lat, no to na pewno Jelenia Góra nie ustępuje w niczym ani Wałbrzychowi, ani Kłodzku, ani Bystrzycy, tym takim najbardziej w ostatnich latach popularnym miejscom, jeśli chodzi o wybory filmowców.
1: Tyle o filmie, a teraz o gobelinach, a raczej o ich autorce. Wanda Bibrowicz związana była jakiś czas ze Szklarską Porębą, ale jej historia zaczyna się gdzie indziej.
8: Wanda Bibrowicz to jest w ogóle niesamowita osoba, jeśli chodzi o rozwój sztuki feministycznej w naszym regionie, ponieważ Wanda Bibrowicz to jest to pierwsze pokolenie kobiet artystek, które studiowały na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Ewa Pluta, Muzeum Miejskie Wrocławia. Ona nie była Niemką, była Polką. Urodziła się w Grodzisku Wielkopolskim w takiej no dość dobrze sytuowanej rodzinie, bo jej ojciec, dziadkowie, wujkowie prowadzili browar w Grodzisku Wielkopolskim. Ona się urodziła w latach 70. XIX wieku i w latach 90. już będąc jakąś tam edukację tą podstawową, zdała z sukcesem egzamin na Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. To był chyba 1896 rok. Ja specjalnie podkreślam tą datę, ponieważ oficjalnie szkoły sztuki wpuściły kobiety dopiero w 1917 roku w Niemczech. Ale były takie wyjątki i Wrocław był takim wyjątkiem, że przyjmował kobiety po zdaniu egzaminów, po uzyskaniu pozwoleń od rektorów i ona na tą akademię się dostała. I na akademii od razu, no tak to trzeba chyba nazwać, złapała chemię ze swoim wykładowcą, z Maxem Wisnicenusem. Chemię i taką twórczą, i intelektualną, ale też no, narodził się tam romans. Między nimi Wisnicenus był starszy od Wandy Bibrowicz, miał już żonę, miał córkę, żona Elza zresztą też była artystką, no i nagle pojawia się Wanda, młoda Polka, jak Wisnicenus wspominał, z niesamowitym temperamentem, która marzy o tym, żeby malować. Malować wielkoformatowo, tak jak jej właśnie mentor Wisnicenus, ale wpadają na zupełnie inny pomysł. W 1904 roku na Akademii Sztuk Pięknych zostaje otwarta pierwsza pracownia tkacka, którą prowadzi Wisnicenus, a organizuje ją w całości Wanda Bibrowicz jako jego asystentka. Dlaczego to jest tak istotne miejsce? No, po pierwsze dlatego, że tam właśnie rozwija się ta sztuka feministyczna, te kobiety tam tkają, uczą się tkactwa i robią zupełnie awangardowe rzeczy. Wanda odnosi wielkie sukcesy jako tkaczka i nagle w 1911 roku rzuca posadę na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i wyjeżdża ni stąd, ni z owąd do szklarskiej Poręby.
10: Wiemy dlaczego tak naprawdę?
8: Nie wiemy, ale są takie przypuszczenia, że chodziło tutaj o ten związek z Wisnicenusem, że no ona nie mogła chyba na nim jakoś, ja tu sobie oczywiście plotkuję, ona nie mogła na nim wymóc rozwodu, rozstania się z Elzą, no i po prostu postanowiła sama sobie poszukać swojej ścieżki artystycznej, odseparować się od tego środowiska. Wyjeżdża do Szklarskiej Poręby, gdzie już jakaś społeczność artystyczna funkcjonuje, jest słynne artystyczne Bractwo Świętego Łukasza, więc są już tam osoby, które tworzą pewien krąg, ale ona ma zupełnie inny pomysł. Ona otwiera śląskie warsztaty tkactwa artystycznego w Szklarskiej Porębie, czyli takie warsztaty, w których uczy tkactwa, ale jest też galeria w tych warsztatach. To miało swoją siedzibę, cała ta instytucja kultury jej miała siedzibę na ulicy Jedności Narodowej, dzisiejszej, w Szklarskiej Porębie. Ona tam mieszka stosunkowo krótko, bo niecałe 10 lat. Mieszkałaby pewnie dłużej, ale tak się złożyło, że dostała od państwa niemieckiego już po I wojnie światowej, kiedy Niemcy stały się republiką, dostała taką propozycję, żeby w Pilznic koło Drezna stworzyć warsztaty tkactwa. No, będąc w Szklarskiej Porębie zresztą powstały jej najważniejsze dzieła. Wszystkie najważniejsze jej gobeliny do ratuszy na terenie całych Niemiec. Takie gobeliny, które nawiązywały też do legend karkonoskich. Ostatnio w Galerii BWA we Wrocławiu była właśnie, był jeden z takich jej słynnych gobelinów związanych z legendami pokazywany. No i ta sława jej no, rozchodzi się na tyle, że ona opuszcza Szklarską Porębę po tych niecałych 10 latach, ale kiedy jeszcze w niej jest, staje się absolutną gwiazdą tej społeczności artystycznej. Po pierwsze dlatego, że no, ma już na swoim koncie dużo realizacji. Jest znana, aktywizuje inne osoby, obraca się w świetnym kręgu Karla i Gerharta Hauptmannów. Zresztą Karl Hauptmann pisze, że w jej gobelinach można się zobaczyć jak we freskach, a zimą jeździ na nartach. I to jeszcze nie na nartach, bo w Szklarskiej Porębie no, przychodzi do historii i ona dostaje taką ksywkę przydomek Królowa Śniegu, bo ona podobno tak jeździła na nartach jak nikt tam w okolicy, czyli brawurowo w tej długiej sukni, jak przystało na ówczesną sportowczynię, zupełnie ekstremalnie wręcz. Dlatego w tej społeczności artystycznej nazywali ją właśnie Królową Śniegu. Jak się okazuje, od Wisnicenusa się wcale nie uwalnia, ponieważ Wisnicenus co chwilę tam wpada do tej Szklarskiej Poręby. No i niektóre rzeczy robią razem, większość ona robi sama, a po wyjeździe właśnie do Pilznic, kiedy zamyka ten warsztat tkactwa artystycznego, w którym przecież mnóstwo artystek wyszkoliła, no to Wisnicenus ze swoją żoną i z córką przeprowadzają się właśnie do tej jej pracowni, do jej zameczku pod Dreznem i dopiero po II wojnie światowej, kiedy umiera pierwsza żona Wisnicenusa, to Wanda Bibrowicz i Max Wisnicenus zawierają związek małżeński, no po ponad 50 latach czekania na ten moment. wszyscy troje, Elza Wislicenus, Max Wislicenus i Wanda Bibrowicz Wislicenus, pochowani są w jednym grobie.
11: No właśnie, jedna praca była we Wrocławiu, a czy w Szklarskiej Porębie, czy w okolicy są jeszcze prace, czy ślady po warsztacie Wandy Bibrowicz?
8: Nic mi o tym nie wiadomo. W ogóle no z Wandą Bibrowicz jest taki problem, że ona robiła pracę w technice tkaniny. To jest rzecz, która nie jest trwała. Przechowuje się w specjalnych warunkach, jeśli chodzi o takie przechowywanie muzealne. Myślę też, że tam na pewno było sporo takich rzeczy. Wiemy, że ona na przykład tkała też gobeliny do ratusza w Lwówku Śląskim, ale kiedy no, zmieniła się przynależność narodowa, ja tak myślę, że wiele ludzi po prostu nie doceniło tego, nie potrafiło w tym rozpoznać gobelinów artystycznych, tylko no, to zostało gdzieś użyte w zupełnie innych celach. Dlatego jej prace, taka największa kolekcja, największa, to jest kilka, to jest Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Chyba też Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ma jakąś jej jedną pracę. Naprawdę jest to spora rzadkość. Któreś muzeum z Niemiec, tutaj z Dolnego Śląska, zdaje się ma, no i oczywiście to muzeum w Pilznic, gdzie ona tworzyła, tam jest trochę jej gobelinów. Nie wiem też, ale z tego, co się orientuję, to też nie zachował się ślad po tym budynku tego warsztatu tkackiego Wandy Bibrowicz w Szklarskiej Porębie.
1: Jak dla mnie życiorys Wandy Bibrowicz doskonale nadaje się na film. Kto wie, może kiedyś takiej właśnie opowieści o tej artystce się doczekamy.
4: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
12: Radio Złote Przeboje.
13: Radio Złote Przeboje.

0: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz? Liczę na szczęście. W Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24,30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam pi.

0: Mamo, a kto to Pipi?
1: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
2: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
0: To może pójdziemy?
1: Już idziemy.
2: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
15: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto.
1: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
10: Reklama.
11: Sobota, 6 czerwca, słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła 8, czas na wiadomości.
12: Odliczamy godziny. Maja Chwańska zagra dziś w finale French Open. Najbliższy współpracownik Załęskiego w Polsce rozmawia o skandalu związanym z UPA. Dekadę dłużej ma potrwać budowa łódzkiego tunelu średnicowego. Marcin Krzemiński, dzień dobry. A może być jeszcze lepszy, bo Maja Chwalińska zagra dziś o wielkoszlemowe zwycięstwo. Na kortach Rolanda Garrosa może przejść do historii tenisa. O 15 zmierzy się z Rosjanką Mirną Andrijewą. Na razie Maja wygrała w Paryżu 9 meczów. Jak zagrać, by wygrać ten najważniejszy 10? Podpowiada odkrywca talentu Mai Paweł Kałuża, który w Dąbrowie Górniczej był jej pierwszym trenerem.
13: Maja powinna się skupić na swoim tenisie, czyli grać ten swój magiczny tenis, bawić się na korcie. Ona już jest wygraną tego turnieju, realizować założenia sztabu, który tam z nią jest i postawić tą kropkę na D.
14: Większość komentatorów mówi, że Maja reprezentuje taki troszeczkę inny styl. Mógłby pan powiedzieć, o co chodzi? Jak to pana zdaniem wygląda?
13: Znaczy, na pewno ten tenis jest inny pod tym względem, że to jest tenis bardzo techniczny, kreatywny, różnorodny, precyzyjny, takie szachy tenisowe. Ten obecny tenis kobiecy jest taki siłowy, kto mocniej wygeneruje tą siłę, kto szybciej punkt zdobędzie, a Maja po prostu gra w tenisa.
12: Z Pawłem Kałużą rozmawiał Grzegorz Kozieł, a ja przypominam wielki finał o 15. W Dąbrowie Górniczej przygotowano już strefę kibica. Fani nie mają wątpliwości, kto dziś się wygra.
15: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
16: Czekamy na więcej, na pewno będziemy kibicować. Jest to super, naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
17: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20, dasz radę w finale, wygrasz.
12: Na Telebimie mecz obejrzy około 1000 kibiców. Do Polski przyleciał najbliższy współpracownik prezydenta Ukrainy, generał Kiryło Budanow. Wczoraj przyjęto go w kancelarii prezydenta i MSZ-cie. Dziś ma rozmawiać z ministrem obrony. Rozmowy dotyczą nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co wywołało w Polsce powszechne oburzenie. 2031 to nowa data zakończenia budowy tzw. tunelu średnicowego pod Łodzią. Oznacza to, że inwestycja ma być gotowa 10 lat po pierwotnym terminie.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Pokropić może w zachodniopomorskim i na Pomorzu, a tak słonecznie. 24 stopnie w centrum, 23 na południu, 22 nad morzem, czyli temperatury sprawiedliwe. No to już mniej więcej w środku długiego weekendu jesteśmy. Będzie coś dla tych, którzy odpoczywają, którzy chcieliby odpoczywać, a nie mogą, bo pracują. Będzie coś dla tych, którym prączy się język od sobotniego poranka. To do tej grupy ja należę. Aha, i będzie też coś dla kierowców, bo sporo naszych słuchaczy w drodze.
2: Zaprasza Kacper Sosnowski.
11: I Waja Kondios też jest.

Various Monks i Maj, który już za nami w radiu Złote Przeboje, a twórca muzyki do tej piosenki, czyli Robert Jansson, obchodzi 65. urodziny jutro. No to już wszystkiego najlepszego życzymy muzykowi, który od 5 lat no tak raczej nie udziela się na scenie i w show biznesie nie jest na pierwszym froncie. Jest w domowym zaciszu obecny i tam sobie komponuje, czyli taki home office ma Robert Jansson. No, oczywiście ja bardzo lubię home office. Pozdrawiamy pana Roberta i życzymy tego sobie głównie, żeby jeszcze go na scenie zobaczyć. A to już Mili Vanili.

0: reklama.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kilogram, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama.
12: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje uprzyjemnia Wam długi czerwcowy weekend, sobotni poranek. To teraz u nas grupa ABBA, która nawet jak nie gra, to gra koncerty, że tak się odniosę do multimedialnego wydarzenia z użyciem ich awatarów i nowych technologii. Te koncerty ABBY w Londynie grane już są od 4 lat. Przeważnie jest 7 koncertów w tygodniu i wiecie co? Ponad 4 miliony osób już odwiedziło show. Przedłużono je co najmniej do końca listopada tego roku, bo ta specjalnie zbudowana do tego sala koncertowa wypełnia się zawsze po brzegi, a taka średnia cena biletu 300 zł. No nie dziwię się, że producenci grają show dalej, skoro tygodniowo wpada z tego 6 milionów złotych. No i to jest pomysł na biznes.

0: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
3: Mamo, a kto to Pipi?
2: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
4: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
3: To może pójdziemy?
2: Już idziemy.
4: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
5: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Shakira w Radiu Złote Przeboje. Gramy dla tych, którzy w ten długi czerwcowy weekend w drogę wyruszyli również. A ja przypomnę, że od długiego weekendu zmieniły się przepisy dotyczące redukcji punktów karnych w Polsce. Drodzy kierowcy, punktów za najpoważniejsze wykroczenia już nie będzie można zmniejszyć, i chodzi tu o jazdę pod wpływem alkoholu oraz znaczne przekroczenie prędkości. A z innymi przewinieniami i punktami za nie po staremu, czyli raz na pół roku, będzie można zmniejszyć liczbę punktów karnych o 6 dokładnie. Oczywiście jak się pójdzie na specjalne płatne szkolenie. OMD to chyba też dobre dla kierowców. 12 minut i będzie godzina 9.

Ciągle pada, śpiewa Lizar w radiu Złote Przeboje. Z tym deszczem tak bym nie przesadzał. Na północy są co prawda jakieś chmurki, ale tak źle nie będzie. 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach też o pogodzie powiemy.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
8: W pierwszą sobotę czerwca słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła 9:00, czas na wiadomości.
9: Wczoraj burzowo, dziś spokojniej. Za chwilę o pogodzie. Potem rodzinna tragedia na drodze w Lubuskiem. Będzie też Maja Chwalińska o nagłym wzroście popularności. Marcin Krzemiński. Po burzowym i deszczowym piątku dziś pogoda powinna dać nam nieco więcej wytchnienia. Możemy liczyć na rozpogodzenie, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
10: Znaczna poprawa pogody. Temperatury maksymalne wyniosą od 20 do 24 stopni. Zachmurzenie będzie już na ogół zmienne, z większą ilością rozpogodzeń niż w poprzednich dniach.
9: No ale w nocy nad Polskę naciągnie kolejny front atmosferyczny, który przyniesie przelotny opad deszczu. Jutro znów będzie burzowo, ale nadal bardzo ciepło. Na krańcach południowo-wschodnich do nawet 28 stopni. Rodzinna tragedia na Krajowej 27 we wsi Świdnica, niedaleko Zielonej Góry. W wypadku zginął 54-letni mężczyzna, jego 48-letnia żona i 21-letni syn i zarazem kierowca trafili do szpitala. Według wstępnych ustaleń rodzina jadąca Fiatem Punto zderzyła się z dzikiem, potem auto dachowało. Mimo reanimacji nie udało się uratować ojca rodziny. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogą wojewódzką numer 279. Władimir Putin stwierdził, że nie widzi powodu, by spotkać się z Władimirem Zełenskim. Rosyjski dyktator powtórzył, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Przypomnę, że prezydent Ukrainy napisał wcześniej list otwarty, wezwał Putina do bezpośrednich rozmów. Drożej na stacjach paliw w weekend i w poniedziałek. Jak podało Ministerstwo Energii, za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. To 6 groszy więcej niż wczoraj. 98 w górę o 11 groszy do 6,63, a olej napędowy o 8 groszy do 6,48 zł za litr. Godziny dzielą nas od finału French Open. Kibice Maji Chwalińskiej coraz mocniej zaciskają kciuki. O jej meczu z Mirrą Andrijewą mówi cały świat. Ona sama trzyma dystans.
11: Oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
9: Początek meczu o 15:00.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Rano to jeszcze chłodno, ale po południu 22 stopnie w Trójmieście, Białymstoku, Lublinie 23 w Szczecinie, Krakowie, Katowicach 24 w Łodzi i Wrocławiu. Na północy i w Szczecinie może pokropić tak słońce. Kacper Sosnowski, witam. W sobotę po 9:00 jest taka piosenka Kombi, która mogłaby być hymnem naszego poranka. No właśnie, jak idzie wstawanie w długi weekend w sobotę? Mam nadzieję, że z nami dobrze.
8: Ja już teraz gram kombi, a w najbliższym czasie będzie także o tym, co dzieje się ostatnio w Opolu, bo tam przecież w czwartek zaczął się festiwal.

0: Hollow Notes już za nami w radiu Złote Przeboje. Zasłuchałem się w to wspaniałe nagranie. Długi weekend mamy, to więcej czasu na muzykę, więcej czasu na zasłuchiwanie się. Oglądałem sobie festiwal w Opolu ostatnio. No, piękny występ pani Wyszkoni na 30-lecie działalności. Zresztą też Justyna Steczkowska wczoraj pięknie na 30-lecie zaśpiewała. Pracy artystycznej oczywiście. A wcześniej także był koncert debiutów i wybrzmiała nam Tolerancja, między innymi z synami Stanisława Sojki. Ale mi najbardziej przypadła do gustu, słuchajcie, Doda, Czas nas uczy pogody. Możemy kawałeczek?
1: Iluż ludzi czas wyleczył z ram.
0: Prawda, że ciekawa wersja? No właśnie, ale to w ogóle piękna piosenka jest. Czas nas uczy pogody. Sixpence None the Richer to teraz w Radiu Złote Przeboje, a co w Opolu dzisiaj, to o tym powiem za chwilę, bo będzie się działo.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Reklama.
1: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje.

Summer Jam, alright, The Underdog Project w Radiu Złote Przeboje. Mówiłem o tym, co w Opolu w ostatnich dniach, a dziś między innymi kabareton. Ale muzyki też będzie sporo, bo przed nami koncert Autobiografia, dedykowany autorowi przeboju Perfektu. Bogdan Olewicz w tym roku pod koniec czerwca zresztą świętuje 80. urodziny i to dla niego to, co dzisiaj w Opolu będzie się działo, a teksty piosenek pisane przez genialnego pisarza wykonają Krzysztof Cugowski, Doda, Natalia Kokulska, Kuba Badach, Perfekt i Łukasz Drapała, Mietek Szcześniak, Golden Life i Urszula, którą niedawno grałem. No to wysyp gwiazd będzie na scenie. U nas gwiazdy też cały czas śpiewają. Pet Shop Boys już teraz 9:30 na zegarach. Szerokiej drogi jak ktoś w podróży na drugi weekend, a jak ktoś przyjemnie w domu sobie gdzieś tam na leżaczku, na krzesełku, no to też przyjemnego wypoczywania życzę.

Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia,

0: wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
4: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.
10: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

10 minut i będzie 10. Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Pod warunkiem, że jest tam fajnie. Pewnie w długi weekend kilka osób z paszportu nawet skorzystało, a zastanawialiście się czasem, dlaczego jedne paszporty są czerwone, inne zielone, a jeszcze są nawet niebieskie. A zależy to głównie od kontynentu, gdzie ten paszport był wydawany, czy też od kraju. W Unii Europejskiej czerwień jest, czy dokładnie burgund, taka jest okładka, ale niebieski na przykład w obu Amerykach oraz Australii, a zielone są w krajach muzułmańskich. Czarne w Nowej Zelandii. Ale też dyplomaci często mają ten kolor czarny. Ja też przez chwilę miałem czarną okładkę, jak mi dokument na ziemię spadł kiedyś.

Shania Twain w Radiu Złote Przeboje. Za 6 minut 10 będą nasze wiadomości. Nie wiem, czy zapowiadać, co w nich będzie, bo to będzie trudna zapowiedź, ale spróbuję. Będzie o chrząszczu z pszczyny. Udało się.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
7: Mamo, a kto to Pipi?
6: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
8: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
7: To może pójdziemy?
6: Już idziemy.
8: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę o godzinie 10:00. Czas na sprawdzone wiadomości.
13: Długi weekend na drogach, za chwilę piątkowe dane policji. Potem co z żołnierzami obiecanymi Polsce przez prezydenta USA? Ich chrząszcz uwieczniony w Pszczynie.
14: To będą w zasadzie dwa chrząszcze.
13: Bo jeden dotrze, a jakże, ze szczyt Brzeszyna. Marcin Szamiński. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała 364 takich kierowców. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Amerykańskie wojsko wciąż nie otrzymało jasnych wytycznych z Pentagonu dotyczących realizacji zapowiedzianego przez prezydenta USA zwiększenia obecności wojskowej w Polsce o 5 tysięcy żołnierzy, podaje Associated Press. Jak wynika z ustaleń agencji, w armii panuje chaos organizacyjny. Na planowanie operacji nadal nie zostało formalnie doprecyzowane. Szymon Kępka.
15: Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO, ale ta deklaracja nie została jednak przełożona na konkretne, szczegółowe rozkazy wykonawcze Pentagonu. O tym informuje agencja Associated Press. Wstępne założenia mówią o tym, że dodatkowi żołnierze mieliby pochodzić jednak z jednostek już stacjonujących w Europie, a nie być przerzucani bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Agencja AP wskazuje też, że seria wcześniejszych zmian decyzji dotyczących rotacji wojsk w Europie doprowadziła do dezorganizacji planów i opóźnień w komunikacji nawet z sojusznikami z NATO. Część żołnierzy miała dowiedzieć się o odwołaniu lub zmianie swoich zadań w ostatniej chwili.
13: Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba w ramach szlaku baśni, marzeń i gwiazd, mówi burmistrz Dariusz Skrobol.
14: To będą w zasadzie dwa chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem szlaku baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
13: A odsłonięcie figur już za tydzień 13 czerwca.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Na wschodzie 22 stopni, ale już 24 w centrum, w Łódzkiem, w Wielkopolsce i tak aż do Lubuskiego. Wszędzie tu słonecznie, pokropić może na północy i w Kujawsko-Pomorskim. No to sobie w naszych wiadomościach Marcin z Chrząszczem z Pszczyny też poradził. Gratulacje. 3 minuty po godzinie 10. Radio Złote Przeboje. Ja powoli szykuję się do złotych na nowo, ale to za chwilę. I wanna be with you. Bo zaczynamy sobie od Fun Factory.

Goja, Smak Słów w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 10. A Goja to zespół, który kiedyś występował przed koncertem Petera Gabriela w Polsce. Au, no to było. Natomiast wokalistka zespołu, tekściarka, też sporo piosenek dla innych artystów pisze. I nawet jak słuchałem koncertu debiutów w Opolu, to nazwisko Magdwójcik kilkukrotnie miałem wrażenie, że padało. Ona też dla Sany na przykład pisze teksty. Bardzo proszę. Ale to nie Sana. To Bridge to Your Heart, czyli most do twojego serca. Iwax.

0: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 000.

0: Jam w porze późno-śniadaniowej już za nami, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: No to bierzemy się za piosenkę You Can't Hurry Love. Ona została pierwszy raz stworzona w 66 roku dla zespołu The Supremes. I need love, love. To jest również ten zespół, który pierwszy śpiewał You Keep Me Hanging On. Ale wracając do You Can't Hurry Love. Numer powstał na podstawie pieśni gospel zatytułowanej You Can't Hurry God. Doszedł do pierwszego miejsca na amerykańskiej liście przebojów. Prawie dwie dekady później Phil Collins nagrał swoją wersję, z którą podbił Wielką Brytanię. W latach 90. jeszcze Dixie Chicks taką kobiecą wersję do filmu Uciekająca Panna Młoda zaproponowało. Wszystkie te wersje stylistycznie do siebie podobne, prawda? Ale zostajemy przy Collinsie.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
5: Mamo, a kto to Pipi?
4: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
6: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
5: To może pójdziemy?
4: Już idziemy.
6: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
7: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
15: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com

Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, 8 minut i będzie 11. Nie ma Igi Świątek w finale Rolanda Garrosa, ale liczba Polek w ostatnim akcie tego turnieju musi się przecież zgadzać, więc jest Maja Chwalińska, która zresztą z Igą Świątek to zna się tak od 10 roku życia. Urodziły się w tym samym roku, są przyjaciółkami. No i trzyma Iga dzisiaj kciuki za Maję. No właśnie, ten finał Chwalińskiej z Andrzejewą o godzinie 15 będziemy w naszych wiadomościach mówić, co tam się dzieje w Paryżu. A skoro paryskie klimaty, to po francusku coś zagramy, żeby się rozgrzać przed tym finałem. Ingrid, tu es fortu.

0: Grid w Radiu Złote Przeboje. Jeszcze jak mówiłem o tym finale Rolanda Garrosa, że liczba Polek w finale musi się zgadzać, to mi się tekst Killera przypomniał.
1: Bo ilość killerów w więzieniu musi się zgadzać.
0: Też, a w naszych wiadomościach
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Shoot!

0: Zupa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dalmayer Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Reklama.
2: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. Zbliża się 11. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
3: Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych wynika z raportu GUS-u. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy z wizytą w Polsce rozmawiał o skandalu związanym z UPA. Dziś jubileuszowe 30. spotkanie młodych na Lednicy. Marcin Krzemiński. Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych. Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego określił stopę bezrobocia w Polsce na poziomie 6%. Jednak wśród grup wiekowych wyróżniają się młodzi od 15 do 24 roku życia. W tej grupie bezrobocie sięgnęło w pierwszym kwartale roku 12,5%. Bezrobocie w tej grupie wiekowej zazwyczaj jest wyższe, mówi ekonomista Witold Orłowski.
4: Pracodawca, mając mimo wszystko poszukując pracowników, będzie wolał kogoś, kto już sprawdził się, kto już gdzieś pracował, kto ma jakieś doświadczenia.
3: Średnia unijna stopa bezrobocia wśród osób wchodzących na rynek pracy jest wyższa i utrzymuje się na poziomie 15%. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow jest w Polsce i spotyka się z przedstawicielami polskiego rządu. Wczoraj rozmawiał z wiceszefem MSZ-u Marcinem Bosackim, dziś ma dyskutować z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W tle wizyty ukraińskiego oficjala jest nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohatera Ukraińskiej Powstańczej Armii.
5: Minister Bosacki przedstawił polskie stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w polskim społeczeństwie, które przecież od początku rosyjskiej agresji wspiera broniącą się Ukrainę.
3: Mówi Maciej Wewiór, rzecznik resortu dyplomacji. Papież Leon XIV przybył do Madrytu. Rozpoczął tygodniową wizytę w Hiszpanii, w trakcie której odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. 30 raz przejdą przez bramę Rybę. Już dziś jubileuszowe spotkanie młodych Lednica 2000. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Genesis. Hasło ma oznaczać powrót do źródeł i początku historii wydarzenia. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można w Liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animację promującą singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk. Rysunki można oglądać do końca wakacji.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda na weekend.
2: Pokropić może w zachodniopomorskim i na Pomorzu. A tak słonecznie. 24 stopnie w centrum, 23 na południu, 22 nad morzem, czyli temperatury sprawiedliwe.
6: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Maj to był w Radiu Złote Przeboje miesiąc Beaty Kozidrak, ale wiecie co? Czerwiec, lipiec też po trosze będzie.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski.
8: Radio Złote Przeboje.
2: A szczegóły w tej sprawie za chwilę. Zostańcie z nami koniecznie. 3 minuty po 11:00, Lady Punk w głośnikach.

Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje o Joannie, piosenka, ale ja akurat o Beacie będę mówił, Beacie Kozidrak, bo mamy podwójne bilety na koncert Beaty Kozidrak, Unplugged, Zakochana w Lublinie. To będzie koncert na dziedzińcu zamku w Lublinie właśnie 31 lipca. No i pytanie, żeby się na ten koncert dostać, jest takie: który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged, czyli takiej akustycznej, bez tych wszystkich ciężkich instrumentów. I dlaczego? I na złoteprzeboje.pl wpisujemy odpowiedź w takim specjalnym formularzu. Czekać nie trzeba będzie długo, bo już od poniedziałku będziemy oddzwaniać do tych najciekawszych, najbardziej oryginalnych, intrygujących zgłoszeń. O tak to nazwę. No to powodzenia, a to do nas samych.

0: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
1: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Pół w dół z Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl

Radiu Złote Przeboje, John Paul Young. 76. urodziny będzie obchodził niebawem ten artysta. W czerwcu urodzony w Szkocji, ale też ma paszport australijski i dlatego śpiewał na ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich w 2000 roku w Sydney. To było. I też ten światowy przebój ma jeden, ten przed chwilą wysłuchany Love is in the Air, ale stała się ta piosenka hymnem szkockiej drużyny piłkarskiej Dundee United, czyli wszedł pan John Paul Young do historii sportu i muzyki, że tak możemy powiedzieć. A my ze Szkocji przenosimy się teraz do Paryża. Znowu trwa u nas rozgrzewka przed dzisiejszym finałem French Open Maji Chwalińskiej. Malcolm McLaren, Catherine Deneuve.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
9: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś.
9: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
1: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
15: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka.
16: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
19: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: 18,47,12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto.
21: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
20: To ja też chcę!
21: 24,30.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
23: Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. 11 minut i będzie południe, 11 minut i będzie weekend, jak marzenie Marzeny Rogalskiej. Dzisiaj do niej przychodzi Cezary Żak. I to jest wielka okazja, bo Cezary Żak to nie...
1: Nie lubi wywiadów i wchodząc do studia od razu zapowiedział mi: hej, następny wywiad za 8 lat, więc łapcie to spotkanie, łapcie.
2: Do zobaczenia za 8 lat.
0: No nie no, tyle nie trzeba będzie czekać. Tak jak obiecaliśmy, za 11 minut Cezary Żak u nas na pewno. A to już Ryszard Rynkowski.

Sheryl Crow już kończy w naszych wiadomościach za 2,5 minuty o tragicznym pożarze pod Koninem, a potem weekend jak marzenie i obiecany Cezary Żak. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy weekendowy poranek.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
4: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
5: Mamo, a kto to Pipi?
4: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
6: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
5: To może pójdziemy?
4: Już idziemy.
6: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Reklama.
11: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Tragiczny pożar pod Koninem. Znaleziono zwęglone ciało nastolatki. Już 65 osób utonęło od początku roku, wynika z danych policji. Jeszcze tylko 3 godziny.
13: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu.
12: Mówi Maja Chwalińska o finałowym starciu we French Open. Marcin Krzamiński. Tragiczny pożar w Grabcach w gminie Kleczew w Wielkopolsce. Nie żyje 17-latka. Strażacy znaleźli jej zwłoki w jednym z dwóch płonących domków letniskowych w rejonie jeziora Budzisławskiego, mówi Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej.
14: Po przygaszeniu pożaru weszliśmy do środka i napotkaliśmy tam zwęglone ciało drugiej osoby.
12: Drugiej, bo do szpitala trafił poparzony młody mężczyzna, którego strażacy zastali wcześniej przed jednym z domków. Trwa wyjaśnienie, jak doszło do pożaru. Policja przywróciła ruch po tragicznym wypadku na drodze krajowej nr 27 w Świdnicy, niedaleko Zielonej Góry. Przypomnę, wcześniej rano samochód, którym jechała trzyosobowa rodzina, zderzył się z dzikiem i dachował. Nie żyje 54-letni ojciec, do szpitala trafiła jego żona i 21-letni syn, który prowadził auto. Od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób, wynika z danych Komendy Głównej Policji. Dobra informacja jest taka, że od początku czerwca do wczoraj nie zanotowano żadnego utonięcia, choć to akurat wstępne dane. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, niepozostawianie dzieci bez opieki oraz reagowanie w razie niebezpiecznego zachowania. Maja Chwalińska ma dziś szansę pójść w ślady Igi Świątek i wygrać wielkoszlemowy French Open. W finale paryskiej imprezy zagra po raz pierwszy, a zmierzy się z rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą. Czym więcej z Paryża, Przemysław Pozowski.
15: Chwalińska wie, jakie wyzwanie ją czeka i ceni tenis swojej rywalki.
13: No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie.
15: Menedżer naszej tenisistki Piotr Szczypka zwraca uwagę na mocne strony Rosjanki.
16: Wiadomo, że ona ma bardzo mocny serwis, jest bardzo stabilna w tych wymianach, trzyma piłkę mocno, kiedy trzeba kończy.
12: Mecz o tytuł w Roland Garros zacznie się około godziny 15.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Po południu miejscami słabe przelotne opady deszczu, na termometrach od 20 do 25 stopni.
10: Złote przeboje.
11: Mam nadzieję, że to się nagrywa. Jeszcze raz radio.
10: Złote przeboje.
18: Radio, złote przeboje.
11: Radość moja granic nie zna, bo Cezary Żak unika wywiadów jak ognia. A o czym ja będę rozmawiał?
15: No
11: ale
15: właśnie.
11: Ja nie mam nic
15: ja
11: do powiedzenia.
15: Ja sam jestem ciekaw, o czym ja będę teraz z tobą rozmawiał. Czym nie mamy sobie nic do powiedzenia.
11: Bo wszystko o sobie wiemy.
15: Otóż to i nawet państwo też wiedzą wszystko o mnie już niejednokrotnie ja to mówiłem.
11: O nie, nie, mój drogi. Jest parę newsów, o których świat dowiedzieć się musi. Newsów dotyczących Cezarego Żaka. Zostańcie z nami. Do 15:00.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Drogi Cezary, Cezary Żak z nami. Jak to się stało, że zaproponowano ci, że wygrałeś casting,
2: tak,
1: na rolę w filmie w produkcji międzynarodowej włosko-amerykańsko-polskiej Santo Subito?
2: I francuskie jeszcze.
1: I francuskie jeszcze.
2: Film się nazywa Santo Subito i chyba to się nie zmieni, bo to jest świetny tytuł. Właśnie skończyłem zdjęcia niedawno, ostatnim dniem zdjęciowym w Warszawie, a wcześniej spędziłem miesiąc w Rzymie.
1: Twoim ukochanym mieście.
2: Moim ukochanym mieście. Chodziłem po swoich starych zakamarkach i swoich ulubionych knajpach, bo już mam kilka knajp w Rzymie, do których zawsze lubię chodzić. I tam miałem zdjęcia właściwie wyłącznie z Markiem Ruffalo.
1: Wielkim, wspaniałym amerykańskim aktorem.
2: Bo ja miałem tylko z nim właściwie zdjęcia i tu miałem w Polsce zdjęcia z Andrzejem Chyrą. To jest historia, która będzie opowiadała w gatunku, oni piszą, że to będzie thriller, taki thriller.
1: Tak, tak, też tak przeczytałam.
2: Która będzie opowiadała o kryzysie wiary księdza, który został wynajęty przez Watykan do niesienia posługi adwokata diabła w procesie kanonizacyjnym Jana Pawła II. Scenariusz mi się bardzo podobał, jak ja to przeczytałem pierwszy raz, bo ten scenariusz przede wszystkim nikogo nie oskarża, nie stawia żadnych tez. Ten scenariusz zadaje pytania ważne również dla Polaków, ale też i dla ludzi wiary.
1: Na premierę przyjdzie nam trochę poczekać, bo pewnie będzie w przyszłym roku, a tymczasem Złoty Przebój czeka w kolejce, żebyśmy zagrali Sugar Babes Hole in the Head.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Czarku, oczywiście z nami Cezary Żak. Proszę opowiedz, kogo grasz, chwalmy się dalej jednym słowem, w filmie Santo Subito.
2: Ja gram Stanisława Dziwisza, przybocznego Karola Wojtyły wieloletniego, który jest głównym świadkiem w procesie kanonizacyjnym i z którym to Mark Ruffalo jako Joseph Murolo przeprowadza liczne rozmowy.
1: Ja też przeprowadzę jeszcze z tobą liczne rozmowy, bo będziesz z nami do 15. Wracamy za chwilę.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
10: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: Travisto Fast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
14: Mamo, a kto to Pipi?
13: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
15: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
14: To może pójdziemy?
13: Już idziemy.
15: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan z

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Pozostańmy jeszcze przy międzynarodowej produkcji Santo Subito, w której mój gość Cezary Żak zagrał rolę Dziwisza. Jak poznałeś wspaniałego amerykańskiego aktora Marka Ruffalo, który gra tam główną rolę?
2: Na szczęście pierwszy mój dzień zdjęciowy to była niema scena. No, on miał jakieś takie kazanie w kościele, a ja tylko wchodziłem już jako kardynał Stanisław Dziwisz, bo to była scena pogrzebu jego matki. I on mnie zobaczył, przywitaliśmy się najpierw w make-upie i potem on mi powiedział po zakończeniu zdjęć, że jak on zobaczył mnie, jak ja tam zagrałem tę niemą scenę, jak ja wchodzę do tego kościoła, to on sobie pomyślał, o, to jest dobry aktor, trzeba będzie się dobrze przygotować do następnych dni.
1: Naprawdę zobacz, tak powiedział?
2: Tak powiedział mi. Jezu. To jakie to miłe, zobacz.
1: Jakie
2: no. On w ogóle się okazał świetnym gościem, ten Mark Ruffalo, naprawdę.
1: Już przechodzimy gładko do tego, jak cię odwiedził, czy jeszcze masz?
2: Jeszcze nie, jeszcze bo jeszcze, nie, uważaj, no bo siedzimy tam w którymś dniu zdjęciowym między scenami i on mnie pyta, czy ja gram w teatrze. Ja mówię, no chcę ci powiedzieć, Mark, że ja głównie gram w teatrze. Ile razy grasz tak rocznie? Ile spektakli? Powiedziałem 200.
1: Szczęka mu opadła.
2: I on oszalał, bo on powiedział, że on 200 nie zagrał nigdy w życiu. I on mówi, wiesz, zawsze lubiłem takich aktorów teatralnych, z nimi grać, kurczę.
1: Kurczę, Czarek, no to w takim razie musisz opowiedzieć coś więcej. Ale najpierw pozwól, że zagram takie tango. Budka suflera, wracamy za chwilę.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Cezary Żak, Czarku, chcesz powiedzieć, że zakolegowałeś się troszkę z Markiem Raffalo?
2: Dobrze, no tak, zaczęliśmy opowiadać o swoich rodzinach. To przekroczyło pewne granice.
1: Ale dobrze taką więź na
2: Dobrze, do tego stopnia, że jak dowiedział się, kiedy przyjeżdża do Polski, na te kilka dni zdjęć tutaj w Polsce, zapytał mnie, a co ja robię 9 maja?
1: A to już gram w teatrze.
2: A ja mówię, gram w teatrze. A on mówi, a mogę przyjść?
1: A czy tak się stało? O tym opowiemy wam za chwilę.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
11: Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Bo w Media Ekspert taniej masz.
17: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
18: Oszczędzam.
17: O, a ile?
18: 200 zł w apce Media Ekspert.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Mark Ruffalo, amerykański aktor, który zagrał z Cezarem Żakiem w filmie Santo Subito, to jest równy gość. Przyjechał do Polski i w czym zobaczył Cezarego w teatrze?
2: Serca na odwyku.
1: Ach, to Kasia... przecież wyreżyserowałeś
2: tak,
1: to.
2: Tak, to moje przedstawienie.
1: Tak.
2: Po przedstawieniu, bo on tam przyszedł z nami się właśnie tam przywitać, mówię, Mark, to może pojedźmy do mnie na kolację do domu. A on mówi, no, avec plaisir. No i zabraliśmy go do siebie do domu, przygotowaliśmy kolację.
1: Co było na kolację?
2: Zrazy wołowe.
1: No i teraz powiedz ładnie państwu, co, jakie ty miałeś zdanie na temat zrazu wołowych?
2: Ja mówię, Kasia, no zwariowałeś, zrazy wołowe, będziemy amerykańskiemu aktorowi, gwiazdorowi, zrazy wołowe? A on mówi, tak, bo ja nic innego nie mam. I Mark Ruffalo oszalał na punkcie zrazów wołowych. Zjadł 4.
1: W ogóle pewnie czuł się super ugoszczony.
2: Tak, to mi napisał wczoraj. Także to był bardzo miły wieczór.
1: Kiedy premiera?
2: No za rok chyba, no wiesz, to już nie do mnie te pytania. Wiesz, oni tam celują w jakieś festiwale europejskie. Mhm. Czy to będzie Cannes, czy Wenecja, czy jakieś coś tam, no to zobaczymy. No.
1: Jak to się teraz mówi? Zazdro. Ale takie serdeczne. Dobrze, to ja może teraz zagram. Narcotic Trust.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z naszym gościem Cezarym Żakiem i będzie o recepcie na długi, spełniony związek, a także o miłości do wnuczki.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
10: Mamo, a kto to Pipi?
9: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
11: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
10: To może pójdziemy?
9: Już idziemy.
11: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
12: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
13: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Reklama.
1: Jest 13. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Za chwilę o spotkaniu ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Potem Paryż, bo już minuty dzielą nas od finału French Open. I papież o tym, czy woli Barcelonę, czy też Real. Marcin Krzemiński. Zakończyło się spotkanie ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. Tematem rozmów był kryzys dyplomatyczny między Polską a Ukrainą. Benedykt O'Connor.
15: Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Kryłem Budanowem nie odniósł się bezpośrednio do rezultatu rozmów. Jak poinformował, w rozmowie przedstawił polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem UPA. Dodał też, że pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej nie podlega negocjacjom. Rozmowa z szefem MONU była ostatnim planowanym wydarzeniem w trakcie pobytu Budanowa w Polsce.
14: Dziś, jutro i w poniedziałek nieco drożej na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne paliw. Jak podał resort energii, benzyna 95 maksymalnie może kosztować równe 6 zł za litr. To więcej niż wczoraj o 6 groszy. 8 groszy więcej z kolei możecie zapłacić za olej napędowy, bo 6,46 za litr. Ważne nie tylko dla mieszkańców Śląska. Dziś i jutro kierowcy muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami w ruchu w okolicach Stadionu Śląskiego w Chorzowie, gdzie dwa koncerty zagra Dawid Podsiadło. W pobliżu obiektu wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu. Szczegóły znajdziecie na stronie Parku Śląskiego. Zmiany w rozkładzie jazdy zapowiedział też Zarząd Transportu Metropolitalnego. Spokój i pokora. To Maja Chwalińska przed meczem z Mirżą Andrejewą, meczem finałowym wielkoszlemowego French Open.
16: Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
14: Początek wielkiego finału z udziałem Mai już za niespełna 2 godziny. Nie wiemy, czy i komu będzie kibicował papież, natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, to pytany w drodze do Hiszpanii, czy jest za Barceloną, czy też Realem Madryt, Leon XIV odpowiedział dość dyplomatycznie, papież jest za wszystkimi klubami, prewost za Realem Madryt. tym samym oddzielił sprawy, nazwijmy to służbowe, od prywatnych, bo prewost to oczywiście cywilne nazwisko duchownego.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: 21 stopni maksymalnie na Lubelszczyźnie, 22 w Trójmieście, 23 w Wielkopolsce, 24 na Mazowszu. Zachmurzenie niewielkie, okresami tylko wzrastające do dużego. Lokalnie może pokropić deszcz.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Witamy ponownie. Cezary Żak i Marzena Rogalska. Mamy tutaj taki paradoks. Spotykamy się ze wspaniałym aktorem, który tak naprawdę wywiadów nie lubi. No, bo twierdzi, że jest introwertykiem, prawda?
2: No wiesz co, ja nie lubię towarzystwa ludzkiego, takiego w dużych ilościach. Znaczy, mam zaufanie i dobrze się czuję tylko wśród ludzi znanych mi.
1: Ja oblecę.
2: Tak, tam się mieścisz. Ale rzeczywiście, ale wiesz co, ja całe życie taki byłem.
1: A wiesz co, ja ci powiem więcej, a my całe życie cię kochamy.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Cezary Żak oczywiście. Tak mi przyszło do głowy, że być może narodziny twojej wnuczki otworzyły jakąś klapkę, że ty jesteś już mniejszym introwertykiem, bo oszalałeś.
2: Bo jestem większym introwertykiem, jeśli chodzi o zawód. I o wszystko, co się z tym łączy. O showbiz. Natomiast wnuczka mi zaczęła otwierać pewne klapki życiowe. Kupiłem elementarz Falskiego, żeby ją uczyć. Bo wiesz, co mnie wkurza w tych książeczkach, które są wydawane dla dzieci, że tam krowa jest jakaś przekoszona. Że ona ma jakieś wielkie ucho jedno, a drugie małe.
1: A ty chcesz, żeby była normalna?
2: Ja chcę, żeby był pies, wyglądał jak pies. Krowa jak krowa, domek jak domek. A tam w tych bajeczkach wszystkich, które ja tam, Zuzia tam ma, moja córka, ten świat niby dla dziecka, może to jest dobre, ale według mnie to nie jest dobre, bo dziecko powinno najpierw poznać, jak pies wygląda naprawdę, jaki ma kolor krowa, naprawdę, a nie, że oni pokazują różową krowę. Dlatego ją wożę do siebie na Mazury, do mojego domu, na wieś, żeby zobaczyła, jak krowa wygląda naprawdę. Widziałaś kiedyś kota z takim ogonem zawiniętym 5 razy?
1: A
2: w tych bajkach tak jest.
1: Podczas gdy Cezary będzie się czepiał bajek, ja pozwolę sobie zagrać Samantę. I only wanna be with you w Radiu Złote Przeboje. Wracamy za chwilę.

0: Cezary Żak nieustająco z nami. Trochę mi serce drży.
1: Bo ja przyniosłam prezent dla twojej...
2: Jak będzie przekoszona krowa...
3: Właśnie, to teraz się boję.
2: Pokaż. Pokaż mi.
3: Ale tak lubię tę bajkę.
2: No, fajnie.
3: Może być?
2: A powiedz mi, co to jest to takiego? Co to jest takie narysowane? To jest zając? Widziałaś
3: królik.
2: A widziałaś królik z takimi metrowymi uszami? Czekaj, jeszcze to nie koniec jest tego z oglądania. Zobaczymy teraz, co tu się będzie działo.
0: Nie odgrażaj się tak, jestem gotowa na to, żebyśmy to zobaczyli. Wracamy za chwilę.

0: autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
0: Reklama. Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Może ja pokrótce opowiem, jak wygląda sytuacja. Cezary Żak dostał ode mnie książkę dla swojej wnusi. No i oczywiście się czepia. A może byś się skupił na przesłaniu?
2: Ale cwaniaku. No dobrze, no. Wszystko jest przesłanie. Ja nie mówię o przesłaniu. Aha, bo to jest tylko o tym zającu.
1: Tak.
2: Aha, o małym i dużym. No to dobrze.
1: Tak.
2: Dobrze, że nie ma innego świata przekoszonego. Czyli to jest mama zając i dziecko zając.
1: Królik.
2: No mówię właśnie, że królik.
1: No, no.
2: Ale przecież to niewielka różnica. No Jezus. Bardzo dziękuję.
1: No.
2: A co tu jest napisane? Brązowy zajączek, a nie królik.
1: A,
2: ty w ogóle czytałaś to?
1: Tak.
2: No to ale, chyba że bez zrozumienia.
1: Chwila, ale dawno czytałam, bo w moim domu zawsze jest dużo książek dla dzieci, bo ja lubię być na bieżąco z literaturą dziecięcą.
2: A to zauważyliśmy po twoim zachowaniu.
1: I ją weźcie go stąd! No. Proszę i teraz przeczytaj coś.
2: To jest kawałek. O zającu.
1: Dobra,
2: proszę
1: no
2: bardzo.
1: To, no dobra.
2: Ale to
1: no.
2: Musimy zacząć, żeby tak, tak.
1: No.
2: Uważaj teraz.
1: Zobaczycie, jak Czarek...
2: Czekaj. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham. Kiedy przyszła pora na sen, mały brązowy zajączek chwycił dużego za bardzo długie uszy.
1: Faktycznie zając.
2: Chciał, żeby duży brązowy zając usłyszał każde jego słowo. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham, powiedział. I pewnie nigdy się tego nie dowiem, odparł duszy. Dziękuję bardzo.
1: No, ale co, no dobrze to...
2: Bardzo dziękuję, przeczytam to mojej wnuczce.
1: Spróbowałbyś nie przeczytać. No dobrze, zagrajmy. Mam tu piękną Kim Wilde, You Came.

0: Drogi Cezary, Cezary Żak oczywiście. Czym dla ciebie jest miłość po 40 latach małżeństwa?
1: Tym samym, czym była w pierwszym roku małżeństwa, czyli pełnym oddaniem i zaufaniem do drugiego człowieka.
0: Nie zmieniała się ta definicja?
1: Nie, no wiesz, były jakieś takie mielizny, bo one nigdy się nie przerodziły nic złego, no i już. Bo to jest kwestia, mówię ci, takiego oddania się całkowicie i zaufania drugiej osobie. No i

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
7: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
6: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
7: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Ekspert.
16: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
17: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Drogi Cezary, Cezary Żak, pozwolisz, że ja jeszcze trochę o miłości. Co dał ci 40-letni związek z Kasią i czy dał coś więcej niż niejeden sukces sceniczny?
2: To, że właśnie ona mnie toleruje, bo nie było łatwo. Może już teraz jest łatwiej, ale nie było łatwo, bo ja nie byłem łatwym takim facetem do współżycia. I cenię w niej, że to na jej barkach leżało wychowanie właściwie naszych córek, bo ja wtedy byłem
1: w robocie.
2: No, bardzo byłem w robocie. A już jak właśnie zaczęliśmy kręcić Miodowe lata, to była praca taka całotygodniowa. Na przykład pewnych okresów wychowania naszych córek kompletnie nie pamiętam. Ja przyjeżdżałem na noc, rano jeździłem do teatru.
1: Jezu, czyli byłeś taki nieobecny ojciec.
2: W ogóle mnie nie było. Tylko wakacje właściwie spędzaliśmy razem i to też nie całe. Potem się rancho zaczęło, no to kręciliśmy na wakacje. Te wszystkie, wiesz, dowożenia angielskie, baseny i tak
1: to
2: dalej.
1: To wszystko Kasia.
2: To wszystko ona organizowała.
1: Centrum logistyki to była Katarzyna Żak.
2: Tak, więc za to jestem jej bardzo wdzięczny i że te córki, że tak powiem, wyszły na ludzi.
1: Na szczęście, Czarku, nie poszły w wasze ślady, czy...
2: Na szczęście i to przez duże N.
1: To ja teraz zagram przez duże M. Ma nam 6.

Już niebawem wybije godzina 14, a wtedy zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z naszym gościem Cezarym Żakiem i dowiemy się, czy nie obawia się powrotu do rancza oraz dlaczego marzy o emeryturze.

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Za chwilę o stanie zdrowia Zosi, która wypadła z 11 piętra. Potem ratownicy o bezpieczeństwie nad wodą. Będzie też oczywiście o finale French Open. Maja spełnia nie tylko swoje marzenia, ale też sporo zarobi. Marcin Krzemiński. Bardzo ciężki, ale stabilny jest stan Zosi, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca we Włocławku. Pięciolatka znajduje się pod opieką lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Wczoraj opiekowała się nią 21-letnia matka, która jak się okazało była pijana i niewykluczona, że też pod wpływem narkotyków. Wiktorię D. zatrzymano. Dziś ma usłyszeć w prokuraturze zarzuty za narażenie swojego dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Może jej grozić do 5 lat więzienia. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Już ustalono m.in., że mężczyzna, który zginął, miał w plecaku raki, ale mimo fatalnej pogody z nich nie skorzystał. Dodam, że wyprawa była częścią obchodów 50. urodzin kobiety. Ratownicy WOPR gotowi na lato. U progu nowego sezonu kąpielowego apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Nie wchodźmy do wody po alkoholu i zwracajmy uwagę na swoje pociechy, dodaje ratownik WOPR-u Robert Rodziewicz.
13: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
12: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób, wynika z danych policji. Niespełna godzina dzieli nas od meczu, w którym Maja Chwalińska zagra o swoje marzenia. Nasza tenisistka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą, a stawką tego pojedynku będzie mistrzostwo Rolanda Garrosa. Ale i też ogromne pieniądze, blisko 3 miliony euro, czyli prawie 12 milionów złotych. Zwycięstwo da Maji też kolejny awans w światowym rankingu. Będzie 14, to daje pewne miejsce i rozstawienie w najważniejszych turniejach.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Pogoda.
12: Dużo słońca, choć miejscami może się delikatnie chmurzyć, może delikatnie pokropić się deszcz. Na termometrach 21 stopni maksymalnie na Lubelszczyźnie, 22 w Trójmieście, 23 na Dolnym Śląsku, 24 na Mazowszu.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
15: Drodzy słuchacze Radia Złote Przeboje, tu Marzena Rogalska i Cezary Żak. Człowiek sukcesu, człowiek spełniony. I na polu zawodowym, i prywatnym, prawda?
16: Ja mówię, że jestem naprawdę szczęściarzem, bo właśnie i spotkałem ludzi, którzy uwierzyli i dali mi szansę. I ja tę szansę wykorzystałem. I wracałem do domu i miałem rodzinę, która była oparciem. Mhm. I która wierzyła we mnie. To jest też bardzo istotne, wiesz.
15: Bardzo istotne jest też, Czarku, że jeszcze spędzimy ze sobą godzinę. To wielka radość dla mnie i dla słuchaczy Radia Złote Przeboje. Zostańcie z nami.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kariera w rozkwicie, a mój gość Cezary Żak odgraża się, że marzy o emeryturze.
2: Bo chce trochę pożyć, chce się z wnuczką pobawić i poczytać książek i pojeździć jeszcze po świecie, póki jeszcze w miarę chodzę. Bo ja ciągle uważam, że ten zawód nie jest warty takiej pracy do końca życia.
1: Nie marzy ci się, że padniesz na deskach?
2: Nie, w ogóle nie daj Boże, żebym ja padł na deskach. To jest strasznie żenujące według mnie. Niektórzy marzą, aktorzy, o tym, a umrę na desk, a ja nie chcę. Ja chcę umrzeć we własnym łóżku albo w szpitalu.
1: Natomiast, albo w Rzymie.
2: Albo w Rzymie, najlepiej by było. Wiesz, ten zawód się zmienił od tych 41 lat, od kiedy ja zacząłem uprawiać.
1: Jezus,
2: ten 41 lat uprawiam ten zawód. To jest naturalne, że człowiek może się czuć zmęczony. Ten zawód nie sprawia mi już aż takiej radości. Szczególnie teatr. Bo wiesz, ja ciągle, jeszcze raz powtórzę, teraz w Radio Złote Przeboje, ja się chcę wycofać z teatru, nie z filmu. I to z teatru, jeśli chodzi o aktorstwo. Jeżeli będę miał propozycję reżyserowania w teatrze, to absolutnie będę to robił. Natomiast nie chcę w teatrze już grać za 5 lat. Czyli od 70.
1: Na szczęście do 70 jeszcze kawał czasu. Edyta Bartosiewicz i Zegar.

0: Pytałam Żmijewskiego, zapytam Iżaka. Czy łatwo jest grać w sutannie, drogi Cezary?
1: To jest bardzo wygodne, no co ty, to jest szerokie. Ja nawet, wiesz, już mówiłem to niejednokrotnie, dlatego nie lubię wywiadów udzielać.
0: Bo się powtarzasz?
1: Że jak było lato, to ja nie miałem spodni pod sutanną i w samych gaciach grałem. I reżyser zauważył, że tak miałem podbiec kawałek i że widać było moje gołe łydki. I on powiedział, no nie, nie możemy tego puścić, musisz jeszcze raz się przebiec, ale ubierz spodnie. Ja mówię, Wojtek, już jest gorąco, latem to kręcimy. Nie, musisz, nie, jak ksiądz, że bez gdzie, no bez spodni, no nie, no i musiałem ubrać. Ale jak było gorąco, czasami w siedzonych scenach, albo chodzonych.
0: Gacie i sutanna.
1: Tak. Yes. I czarne, wysokie skarpety.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Drogi Czarku, oczywiście Cezary Żak dalej z nami. Z ranczem to jest tak, że ono cały czas jest. Jest powtarzane. Jest bardzo popularne. Kochane. A z drugiej strony jednak, jak się jest aktorem, to chciałoby się od tego odciąć.
2: Ale wiesz co, ja się odcinam. Bo wiesz co, grywam w filmach teraz, które zupełnie odcinają się od mojego wójta i księdza i ja absolutnie jestem ostatnią osobą, która by narzekała na tę popularność Rancha, na te powtórki. Jeden znany reżyser filmowy zadzwonił do mnie parę lat temu i powiedział: wiesz, chciałem, żebyś zagrał taką dużą rolę w filmie fabularnym, poważną, dramatyczną rolę, no ale przecież ja widzę, co ciągle kręcicie to Rancha, myśmy już nie kręcili parę lat.
1: Naprawdę? Przez to, że ja były powtórki?
2: Tak jest.
1: Okay.
2: Przez to, że były powtórki.
1: Ktoś kiedyś opowiadał taką anegdotę i był tutaj świętej pamięci Zbychu Wodecki. Ja mówię: Zbychu, ty lubisz tę pszczółkę Maję, czy nie lubisz tej pszczółki Maji? Bo ktoś mi opowiadał, że Zbychu na jakimś koncercie tam śpiewał super repertuar, aż w końcu ktoś krzyknął: Zbychu, dawaj pszczołę!
2: Albo chałupy, no tak.
1: Albo chałupy. Ta. No i on mówi: no nie, wiesz, bywały różne momenty, ale nie mogę się od tego odciąć, wiesz, no bo to jest jednak coś, co cię...
2: Ja jestem ostatni, który by się od tego odcinał, tak samo jak nie odcinam się od miodowych lat.

0: Radosną nowinę już wszyscy znamy, że Rancho wraca. Cezary Żak oczywiście. Boisz się trochę zdjęć?
1: Tak.
2: Nie
1: boję się tego, bo praca pewnie będzie taka sama, wspaniała. No, boję się bardziej odbioru przez publiczność, jak przyjmie te 6 odcinków końcowych. I tyle, no, my zrobimy pewnie wszystko jak najlepiej i tak dalej. No, to jest zawsze jakaś taka obawa, ale słuchaj, no, użyję talentu razy dwa, żeby to wypadło wspaniale. Radio Złote Przeboje.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś?
10: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie.
16: Komar.
17: Zaraz część posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Drogi Cezary, Żaku Cezary, jakie są twoje małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość?
2: Gotowanie dla rodziny. Wiesz, że my mamy też rytuał taki z moimi córkami, zięciami, teraz wnuczką, że bardzo często ja ich zapraszam na niedzielne obiady.
1: Ale...
2: I wszyscy się spotykamy i ja gotuję dla nich. To mi sprawia wielką frajdę. Kasia jest odsuwana wtedy od kuchni i lubię patrzeć, jak oni jedzą. I wymyślam, a teraz jeszcze dla wnuczki wymyślam królika, bo ona lubi królika. Ostatnio zrobiłem królika i bardzo posmakował, ale najbardziej mnie śmieszy, ponieważ ona lubi też mielone kotlety. I uważaj, że ona bierze takiego całego kotleta i je. Och, to jest wspaniały widok. Wspaniały.
1: Ja tu się nie mogę skupić, jak ty o tym jedzeniu. To ja może zagram Tina Turner, Look Me in the Heart.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Niedługo skończysz 65 lat.
1: Tak.
0: To tak na koniec programu i pod tę 65, to czego ty byś sobie najbardziej życzył?
1: Nie, to nie będę jakiś nieoryginalny. Życzę sobie zdrowia i sił. I koniec. Ja ze wszystkim sobie poradzę.
0: To bardzo ci tego życzę. O Jezu, było mi tak wspaniale. Warto było czekać na Cezarego Żaka.
1: Bardzo
0: ci dziękuję. Bardzo. I bądź zdrów, kochany.
1: O, to jest najważniejsze.
0: I miej się.
1: Dzięki.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
7: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
12: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
13: Mamo, a kto to Pipi?
12: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
14: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
13: To może pójdziemy?
12: Już idziemy.
14: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
2: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Trzymamy kciuki za maję. Lada chwila rusza finał turnieju w Paryżu. Długi weekend na drogach, są wypadki, są ofiary, są pijani. Powiemy też o tajemniczej trąbie powietrznej w gminie Mikołajki. Marcin Krzemiński, wybiła 15, Maja Chwalińska i Mirla Andrijewa lada moment pojawią się na korcie i rozpoczną rywalizację o zwycięstwo w Roland Garros. Obecność w finale Rosjanki nie jest zaskoczeniem, Polki wielką sensacją, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
16: Chwalińska, która przed turniejem była 114. tenisistką świata, wie, że wiele wokół niej się zmieniło przez ostatnie 3 tygodnie.
17: Nie da się od tego odciąć w 100%, więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuję, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
16: Z kolei trener Chwalińskiej, Jarosław Machowski, zwraca uwagę, ile meczów ma Polka w nogach.
18: 9 meczów w rzędu grała. To jak fizycznie, psychicznie wymagające.
16: W ubiegłym roku tytuł w Paryżu zdobyła Coco Gauff, 2 lata temu Iga Świątek.
15: Zmieniamy temat. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała ponad 360 takich kierowców. Straż pożarna i władze gminy Mikołajki twierdzą, że nie otrzymały w ciągu ostatniej doby zgłoszeń o ewentualnych szkodach związanych ze zjawiskami pogodowymi. W sieci pojawił się film obrazujący możliwe wystąpienie trąby powietrznej w tym rejonie. Nagranie wykonano wczoraj na polu koło jednej ze wsi w gminie Mikołajki na Mazurach i ukazało się na portalach społecznościowych, między innymi na profilu stowarzyszenia Skywarn Polska, czyli polskich łowców burz. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego, poinformował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Jak podkreślił, osłabiłoby to bezpieczeństwo kraju. Pakt migracyjny zacznie obowiązywać w Unii Europejskiej 12 czerwca. Polska nie będzie musiała przyjmować migrantów ani ponosić kosztów związanych z odmową ich przyjęcia. Tatry oblężone. Kropówki są pełne spacerowiczów i brakuje miejsc parkingowych przy szlaku do Morskiego Oka. Jak informuje Tatrzańska Izba Gospodarcza, dominują turyści krajowi. Średnie obłożenie bazy noclegowej wynosi około 70%.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda.
2: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu i burz. Proszę spodziewać się w paśmie od Świnoujścia aż po Gdańsk, a także może zagrzmieć w okolicach Zielonej Góry. Teraz najchłodniej w Kołobrzegu 18 stopni, a najcieplej w Warszawie, we Wrocławiu i Katowicach. Tam do 24.
19: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Trzy minuty po godzinie 15:00, no to cała Polska dzisiaj trzyma za Maję Chwalińską. Będziemy śledzić to, co dzieje się na korcie, no ale mamy nadzieję, że ten puchar oczywiście wpadnie dzisiaj w ręce Mai, a w tym wszystkim będą nam oczywiście pomagać te największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam. Będziemy wspólnie do 18:00, a na dobry początek piosenka, która, przyznam wam się szczerze, chodziła za mną od samego rana, ale pomyślałem sobie, że właśnie w to sobotnie popołudnie ona cudownie zabrzmi. W radiu Złote Przeboje Czesław Niemen. No i dziwny jest ten świat.

był zastrzyk energii na kolejne godziny tego sobotniego popołudnia Walk of Life. No i oczywiście zespół Dire Straits, a nazwę tego zespołu wymyślił kolega z mieszkania perkusisty. Nawiązywała ona wtedy do fatalnej sytuacji finansowej muzyków w początkach ich muzycznej kariery. To już prawie 12 minut po godzinie 15. To teraz piosenka i artystka, która mi osobiście zawsze kojarzyć się będzie z latami 90. Ona już w wieku 11 lat wygrała program typu Talent Show, a pierwszy kontrakt płytowy podpisała mając 14 lat. No to przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Shanice.

0: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
1: O.
0: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
2: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
3: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
5: Mamo, a kto to Pipi?
4: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
6: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
5: To może pójdziemy?
4: Już idziemy.
6: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.

Tak, w sobotnie popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Wham, który rozpadł się na szczycie swojej wielkiej popularności, a to był koniec 86 roku, a głównym powodem była po prostu chęć George'a Michaela do tworzenia ambitniejszej, bardziej dojrzałej muzyki, podczas gdy Wham tak naprawdę kojarzone było z popem dla młodzieży. 29 minut po godzinie 15 tu radio Złote Przeboje, no to teraz pora na gwiazdę, która dała nam się poznać także jako aktor. Wystąpiła choćby w filmie Pewnego razu w Meksyku, czyli Desperado 2. Przed wami Enrique Iglesias.

0: to promocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super. Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

Tak, gwiazda to już chyba od zawsze kojarzyć mi się będzie ze szkolną dyskoteką na koniec ósmej klasy. To Sandra w Radiu Złote Przeboje. Za 11 minut będzie 16. To teraz zespół, który słuchajcie, z braku funduszu muzycy, o tak ładnie powiedziałem. No to może jeszcze raz zacznę, bo aż się zasłuchałem w tej Sandrze. To teraz zespół z lat 80. również, który miał wielkie problemy, żeby w ogóle wystartować. Ich debiutancki singiel mógł w ogóle nie ujrzeć światła dziennego. Szef wytwórni, do której się zwrócili, wyrzucił ich taśmę do torby z rupieciami. Ona potem znalazła się w rękach jego żony. Żona posłuchała i powiedziała: słuchaj, to może być niezła muza. No i wydali muzykę zespołu OMD. No i tak potoczyła się ich wielka muzyczna kariera. A panowie już za kilka tygodni wyruszają w kolejną wielką trasę koncertową po Europie. No a my już teraz będziemy delektować się nagraniem, które w 91 roku równocześnie w maju pojawiło się na szczytach list przebojów w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. No to delektujmy się tylko i wyłącznie w Radiu Złote Przeboje takimi numerami.

0: Janek Staszczyk i przyjaciele, czyli formacja T-Love w radiu Złote Przeboje. Maja Chwalińska walczy w finale Roland Garros. No, wszystko przed nią. Mamy nadzieję, że dzisiaj ten puchar zdobędzie. A co dzieje się na korcie, o tym wszystkim opowiemy wam także w wiadomościach radia Złote Przeboje tuż po 16. Zatem bądźcie z nami.
1: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Reklama.
0: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem, są utrudnienia w ruchu. CBA zatrzymało urzędnika z gdańskiego zarządu dróg. Norwescy piłkarze mogą zaszaleć po mundialowych meczach, ale w granicach rozsądku. Marcin Krzemiński. Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem. 6 wagonów pociągu wypadło z szyn podczas jazdy manewrowej na stacji Jeziorzyce Słupskie. Teraz ściągany jest specjalistyczny sprzęt do podnoszenia wagonów. Ruch na trasie między Słupskiem a Lęborkiem jest wstrzymany, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
12: Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Damnica-Słupsk-Wrześnica. Natomiast za pociągi PKP Intercity autobusy pojadą na odcinku Słupsk-Lęborg.
11: Między Słupskiem a Wrześnicą tor jest już zamknięty z powodu prac modernizacyjnych. Jak doszło do wykolejenia, ma wyjaśnić specjalna komisja kolejowa. Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać wiele godzin. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg. Według nieoficjalnych ustaleń sprawa ma charakter korupcyjny. Służby na razie nie podają jednak żadnych szczegółów sprawy. Te mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. 9 osób zginęło w dzisiejszych izraelskich nalotach na południowy Liban, podały wojsko i media z tego kraju. Do nalotów doszło 3 dni po uzgodnieniu przez oba kraje nowego zawieszenia broni. Jego wdrożenie zależy jednak od całkowitego zaprzestania ostrzału przez Hezbollah i wycofania jego bojowników z południowego Libanu. Hezbollah odrzucił porozumienie, twierdząc, że nie gwarantuje ono wycofania wojsk izraelskich. Norwescy piłkarze otrzymali pozwolenie na spędzenie wolnego czasu podczas mundialu w dowolny sposób i picie piwa na mieście, ale w rozsądnych ilościach. Jest to zgodne z wieloletnią wewnętrzną dyrektywą reprezentacji, wolność, ale z odpowiedzialnością. Oby poszło sportowcom lepiej z tym niż ich kolegom w 1998 roku, gdy ostatni raz Norwegia grała na mundialu. Wtedy dwóch kluczowych zawodników po pierwszym meczu spędziło noc w klubie rozrywkowym, pijąc duże ilości piwa.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Pogoda.
0: Do końca dnia przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się na północy i na zachodzie kraju. Gdzie indziej mamy szansę jeszcze na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 17 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 24.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: 3 minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk gorąco Was zapraszam na tą kolejną godzinę pełną gwiazd do Radia Złote Przeboje. A na dobry początek piosenka, o którą poprosił sam Sylwester Stallone, a później pojawiła się w trzeciej części filmu Rocky. No to przed Wami już teraz Eye of the Tiger.

To jest po prostu magia dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To był zespół Depesz Małd, 11 minut po godzinie 16. To teraz pora na gwiazdę, która swoją charakterystyczną, zachrypniętą barwę głosu zawdzięcza setkom godzin śpiewania w zadymionych barach i nocnych klubach na początku swojej kariery. Ona, słuchajcie, o mały włos, a zagrałaby u boku Kevina Costnera w firmie Ochroniarz. No ostatecznie, jak wiemy, rolę dostała Whitney Houston. No to przed wami już teraz, w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, Kim Carnes.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.

Ole chciałby się dośpiewać. To zespół, który na początku swojej kariery nazywał się Los Reyes. Dopiero na początku lat 80. zmienili nazwę na Gypsy King, a członkowie tej grupy, słuchajcie, nigdy nie uczyli się nut. Ich unikalny styl to tak naprawdę rodzinna tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie, oparta na tak zwanej tradycji cygańskiej oraz na rytmach rumby, którą można było poczuć w tej piosence. To już za 29 minut 17. Przypominam, że trwa wielki finał Roland Garros, Chwalińska Andrzejewa. No pierwszy set niestety przegrała Maja. Trwa od prawie kwadransa kolejny set. No i w gemach jak na razie nadal prowadzi Rosjanka Andrzejewa. No to trzymajmy mocno kciuki za Maję. Być może te złote przeboje lat 80. i 90. gdzieś tam dotrą na kort w Paryżu. No i Maja wygra. Choćby takie numery jak ten prosto z filmu Flashdance. Oscarowa piosenka z 84 roku.

0: familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto.
5: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
5: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jedziemy?
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays. Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
13: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
15: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
16: Mamo, a kto to Pipi?
15: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
17: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
16: To może pójdziemy?
15: Już idziemy.
17: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
18: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
19: Mamusia?
20: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
20: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
21: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
19: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
20: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: To tylko przy okazji.
20: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
22: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
23: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

Ach, to żywa legenda Italo Disco lat 80. Roberto Zanetti, którego cały świat zna pod pseudonimem. Savage, za 10 minut będzie 17, to teraz pora na zespół, którego nazwa pochodzi od hasła reklamowego lokalnego sklepu z meblami. No to przed wami dziewczyny m.in. zespołu Everything But The Girl.

Jak tu na nowo w to sobotnie późne popołudnie nie zakochać się w tych genialnych kawałkach lat 80. i 90., do których obiecuję Wam. Powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.00.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama. Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Eksperci ostrzegają, świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. Ponad 60 ofiar wody od początku roku, to dane policji. Odwiedzimy też kładkę, która łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Marcin Krzemiński. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega. W najbliższych miesiącach świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. To za sprawą zjawiska El Niño na Pacyfiku, które według naukowców niebawem przyniesie kolejne rekordy temperatur w wielu miejscach globu. El Niño to zjawisko cykliczne, ale tym razem może się okazać wyjątkowo silne.
14: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej. To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
13: Tłumaczy profesor Jacek Piskozup z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Wysokie temperatury zachęcają do wypoczynku nad wodą. Policjanci apelują o rozwagę, bo z danych Komendy Głównej wynika, że od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób. Dlatego nie wchodźmy do wody po alkoholu lub środkach odurzających i nie zostawiajmy dzieci bez opieki. Ukraińskie drony uderzyły w bazę floty bałtyckiej w Kronsztadzie koło Petersburga. W bazie stacjonują okręty wojenne, w tym podwodne. Znajdują się tam ośrodki szkoleniowe, doki remontowe oraz zakłady stoczniowe. Jak przekazano w komunikacie, do wyznaczonych celów dotarło kilka dronów, a w samej bazie odnotowano pożar. Sport. Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała wygrali na swoim stadionie finał baraży drugiej ligi z Sandecją Nowy Sącz 3-1 i po dwóch sezonach spędzonych na trzecim poziomie rozgrywkowym wracają na zaplecze ekstraklasy. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie otwarta została dziś kładka, która połączyła leżące po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę kładki sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. XX wieku podczas przyboru wody w Olzie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Do końca dnia przelotne opady deszczu, a także burze mogą pojawić się jeszcze na północy, także na zachodzie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 16 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Katowic, Wrocławia i Poznania. Tam nawet do 25. 3 minuty po godzinie 17, no to jeszcze informacja dosłownie z ostatniej chwili. Maja Chwalińska, wicemistrzynią Roland Garros, niestety przegrała z Rosjanką Andrzejewą 3-6, 2-6, ale i tak myślę, że Maji należą się wielkie brawa. Dziękujemy za te emocje. Być może w przyszłym roku uda się zdobyć ten cenny puchar. No to teraz, żeby lekko ochłonąć po tych sportowych emocjach, proponuję Wam garść tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. To na dobry początek Budka Suflera.

trzech facetów z gitarami akustycznymi, jeden na bębnach, czyli na perkusji, no i wychodzą z tego takie cudowne muzyczne dzieła. To zespół Mr. Big w Radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 17, 6 czerwca, 46 lat temu. Na scenie w Jarocinie pojawia się zespół Manam, który prezentuje dwa numery. No jeden z nich brzmi tak... To słynne Buenos Aires, zatem drugim numerem, który zaprezentowali, to był ten. I od tego momentu tak naprawdę ruszyła machina Manamu, która przewaliła się, tak ładnie można powiedzieć, przez całą Polskę. No i do dziś my z wielką przyjemnością w Radiu Złote Przeboje gramy wam ich największe złote przeboje. No a teraz pora na zespół, który bardzo często w latach 70. i 80. gościł na koncertach w Polsce. Oni do dziś, słuchajcie, rozkręcają niejedną domówkę. Skoro sobotni wieczór przed nami, no to może ktoś zapuści... z jakiegoś adapteru albo z jakiegoś innego nośnika ten zespół. To Bonnie M.

0: reklama.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

zawsze się rozpływam przy ich muzyce. Johnny Hey Jazz w to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 18, to teraz mam bardzo dobre wieści dla fanów zespołu Bime i Beaty Kozidrak. Już od poniedziałku w Radiu Złote Przeboje macie szansę na to, żeby wygrać złoty bilet na koncert Beaty Kozidrak do Lublina. Koncert będzie jak najbardziej unplugged, a żeby dołączyć do naszej zabawy, no i żeby te szanse wasze wzrosły, no to musicie już teraz odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, no i tam odpowiedzieć na jedno proste pytanie, no a potem od samego rana w poniedziałek słuchać Radia Złote Przeboje, bo to być może do was zadzwonimy, no i wręczymy wam ten złoty bilet na koncert Beaty Kozidrak w Lublinie, zakochana w Lublinie. Ależ to będą muzyczne emocje. No a teraz zabieram was do Berlina, do lat 90., gdzie zrodził się ten oto zespół, to Fun Factory. Let's go!

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz. Dla mnie wybór jest tylko jeden.
11: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
12: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
15: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
16: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
18: Mów szybko, gdzie byłaś?
16: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
18: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
16: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
18: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
19: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
21: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: taką pozorę Redcot, czyli Peppers w Radiu Złote Przeboje. Za 12 minut będzie 18. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Cześć Mario.
1: Dzień dobry, wieczór obecny.
0: Po godzinie 18. Fantastyczny sobotni wieczór się zaczyna, bo zaczyna się Czas Gwiazd, a w roli głównej dziś
1: Madonna, więc królowa jest tylko jedna, chociaż to ktoś inny chyba powiedział, prawda? Ale nieważne.
0: Nieważne.
1: Dzisiaj na pewno będzie mnóstwo anegdot, ciekawostek związanych z Madonną, między innymi o tym, w jakich filmach grała, oraz też opowiem wam, że wcale muzyka nie była jej pierwszą miłością.
0: No proszę bardzo, to się człowiek ciekawostek dowie dzisiaj po godzinie 18. Mariusz Stelmaszczyk gorąco zaprasza, Wojtek Babiaczyk. Cudownego wieczoru ze Złotymi Przebojami.

sobotni wieczór tuż, tuż, dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem czas gwiazd. Dzisiaj sylwetka Madonny, więc będzie o kim i czego słuchać.

0: ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Reklama.
7: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Mimo porażki ogromna duma, Maja Chwalińska wicemistrzynią French Open. Potem premier o napiętych ostatnio relacjach polsko-ukraińskich. Będziemy też w Liverpoolu w Muzeum Beatlesów. Marcin Krzemiński. Nie udało się. Maja Chwalińska przegrała w finale wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open z Mirżą Andrijewą 3-6, 2-6. Jesteś niesamowitą tenisistką, taka młoda i taka utalentowana, to jest denerwujące, żartowała Chwalińska, zwracając się do rywalki, dodając, że Mirża była dziś dla niej po prostu za dobra. Niemniej za awans do finału Maja może liczyć na nagrodę w wysokości 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. W poniedziałek zamelduje się na 21. miejscu światowego rankingu WTA. To oznacza awans aż o 93 pozycje. Na poniedziałek zaplanowane jest posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego Rada rozmawiać będzie o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu po tym, jak ten nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Na inicjatywę prezydenta przychylnie zdaje się patrzeć także rząd. Ben O'Connor.
9: Premier Donald Tusk, jeśli wprost nie wspiera prezydenta Karola Nawrockiego w chęci odebrania orderu prezydentowi Ukrainy, to na pewno pomysłowi temu się nie sprzeciwia. To do Ukrainy należy odpowiedzialność za naprawienie napiętych relacji z Polską, mówi premier.
10: Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Jesteśmy współgospodarzami razem z Ukrainą w Gdańsku w tej konferencji odbudowy Ukrainy. To są poważne biznesy i polskie, europejskie, ukraińskie. Myślę, że w tej chwili cała odpowiedzialność jest po stronie ukraińskiej, żeby jakoś zaleczyć ten niepotrzebny zupełnie, może nie konflikt polityczny, ale konflikt interpretacji historycznej.
9: O napiętych relacjach polsko-ukraińskich z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiał Kirył Budanow, szef kancelarii ukraińskiego prezydenta.
8: Z Budanowem rozmawiał też prezydencki minister Marcin Przydacz. Wskazał, że Ukraina jest zainteresowana dialogiem. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można do końca wakacji w Liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animacje promujące singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to będzie ciepło, ale też uważajcie na przykład na opady deszczu oraz też burze. One mogą pojawić się praktycznie w całym kraju.
13: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje i dzisiaj mnóstwo muzyki, a także anegdot i ciekawostek związanych

Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje sylwetka Madonny. Madonna to jedna z najważniejszych postaci w muzyce. Nie tylko sprzedała setki milionów płyt, ale też właściwie stworzyła wzorzec współczesnej gwiazdy pop. Jest artystką, która nieustannie zmieniała i zmienia wizerunek, prowokuje, wyznacza trendy oraz jest inspiracją dla wielu jej nieco młodszych koleżanek. No i myślę, że nie jest to duże nadużycie, jeśli powiem, że bez Madonny nie byłoby późniejszych karier Lady Gagi, Britney Spears, Beyoncé czy też Sabriny Carpenter. Choć nie obyło się też bez małych wojenek, ponieważ Madonna nie miała problemu skrytykować kiedyś Lady Gagi, zarzucając jej, że piosenka Born This Way jest po prostu plagiatem piosenki Express Yourself. Na szczęście dziś panie nie żywią do siebie urazy. Madonna raczej daje też dowód na to, że nie zamyka się na innych artystów. Ostatnio pojawiła się gościnnie na festiwalu Coachella, śpiewając z Sabriną Carpenter, a do historii przeszedł jej występ razem z Britney Spears i Christiną Aguilerą. Był to rok 2003, gala MTV Video Music Awards. Dziewczyny zaśpiewały Like a Virgin oraz Hollywood, po czym doszło do głębokiego pocałunku, którym przez kilka dni żył cały świat. A że było to przed erą social mediów, no to wielu wyczekiwało przed telewizorem, by zobaczyć właśnie ten moment. No a my w Radiu Złote Przeboje słuchamy teraz Madonny z 2005 roku, krążek Confessions on a Dance Floor, energiczna synth-popowa piosenka o pokonywaniu własnych lęków. Jump!

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje Madonna. Tak naprawdę nazywa się Madonna Louise Ciccone, a przyszła na świat 16 sierpnia 1958 roku jako jedna z sześciorga dzieci. Miała zaledwie 5 lat, kiedy jej mama zmarła na raka piersi. To wydarzenie odcisnęło ogromne piętno na całym jej życiu. Madonna powiedziała kiedyś, że gdyby mogła zamienić całą swoją sławę na możliwość odzyskania matki, zrobiła to by bez wahania, tym bardziej, że nienawidziła się ze swoją macochą. Zresztą, kiedy miała 12 lat, została uderzona przez nią w twarz. Uderzenie było na tyle mocne, że zaczęła krwawić z nosa, brudząc w ten sposób sukienkę. Sukienkę podarowaną od swojej macochy, co tylko jeszcze bardziej ją zdenerwowało. Ale toksycznych relacji w rodzinie było niestety więcej. Madonna dorastała w bardzo surowym, religijnym domu. Jej ojciec oczekiwał od swoich dzieci dyscypliny. Miał też twarde zasady, które ocierały się o zabobon. Jeden z zakazów mówił, że Madonna ma nie używać tamponów, aż do czasu zawarcia małżeństwa. Po latach Madonna przyznała, że buntowała się przeciwko ojcu niemal przez całe nastoletnie życie, a jednocześnie też przyjęła wiele jego cech. Wielu biografów uważa, że właśnie od niego odziedziczyła niezwykłą dyscyplinę, która później stała się fundamentem jej kariery. A my w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do roku 1998 i piosenki The Power of Goodbye. W wywiadach artystka zdradzała, że utwór odnosi się między innymi do relacji z Bogiem, dorastania w surowej rodzinie oraz poczuciu winy, które towarzyszyło jej przez większość dzieciństwa.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich

0: Ale sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.

Madonna uczęszczała do katolickich szkół prowadzonych przez zakonnice. W wywiadach wspominała, że wiele z nich było bardzo surowych. Karały uczniów za najmniejsze przewinienia, wymagały posłuszeństwa i nie tolerowały sprzeciwu. Jednocześnie Madonna była nimi zafascynowana. Po latach mówiła, że zakonnice były pierwszymi kobietami, które zobaczyła na stanowiskach dających realną władzę. W świecie zdominowanym przez mężczyzn to właśnie one zarządzały szkołą, ustalały zasady i budziły respekt. Ten motyw zresztą będzie pojawiał się później w jej tekstach oraz teledyskach. Teledysk do utworu Like a Prayer z 1989 roku wywołał międzynarodowy skandal. Pojawiły się płonące krzyże, religijna symbolika i pocałunek z czarnoskórym świętym. Spotkało się to z ostrą reakcją Kościoła katolickiego i też wezwaniami do bojkotu artystki, m.in. przez Jana Pawła II. A w Radiu Złote Przeboje czas na numer, który mógł zaśpiewać Michael Jackson, ale ostatecznie piosenkę otrzymała Madonna. A więc La Isla Bonita.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Money.
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Reklama.
8: Sobotni wieczór, godzina 19 minęła. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się i przypominam, że dzisiaj historia Madonny, mnóstwo ciekawostek. Za chwilę też będzie o tym, co było jej pierwszą miłością przed muzyką, no i też mnóstwo muzyki związanej z Madonną, więc jest czego słuchać i o czym słuchać. Ale teraz Eric Carmen.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Historia Madonny. Mało kto pamięta, że jej pierwszą wielką miłością nie była muzyka, lecz taniec. Początkowo ojciec zapisał ją na lekcję fortepianu, ale Madonna wolała chodzić na balet. Nauczyciele szybko zauważyli jej talent i niesamowitą determinację. Ćwiczyła godzinami, często bardziej intensywnie niż pozostali uczniowie. W liceum była już jedną z najlepszych młodych tancerek w okolicy, otrzymała nawet stypendium taneczne na Uniwersytet w Michigan, co dla niej i dla rodziny było ogromnym osiągnięciem. Madonna jednak dość szybko rzuciła studia i podobno mając $35 w kieszeni, wyjechała do Nowego Jorku. Pracowała jako kelnerka, sprzedawczyni pączków oraz też modelka. W wywiadzie z 2013 roku wspominała: aby zostać profesjonalną tancerką i opłacić czynsz, musiałam pozować nago przed studentami sztuki. Oni gapili się na mnie, a ja na nich. Występowała w grupach tanecznych, brała udział w castingach do musicali i filmów, aż w końcu dostała angaż do rewi Patryka Hernandeza, która była wystawiana w Paryżu. A jeśli chodzi o muzykę, no to za sprawą swojego ówczesnego chłopaka, grającego w Breakfast Club, zainteresowała się punkiem oraz grywała, uwaga, uwaga, na perkusji. No a w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do krążka True Blue i kawałka Papa Don't Preach. W tej piosence Madonna śpiewa o nastolatce, która zaliczyła wpadkę i chce zatrzymać dziecko, ale nie wie, jak zareaguje jej ojciec. Był to ważny tekst dla młodych ludzi, ówczesnych młodych ludzi, w których domach był to raczej temat tabu.

W Radiu Złote Przeboje historia Madonny. Na początku lat 80. Madonna uznała, że podzieli się nagraniami ze światem. Swoje amatorskie dema roznosiła po wytwórniach oraz klubach, ale dosyć szybko zauważyła, jak zepsuta może być ta branża, bo producenci, widząc młodą, ambitną dziewczynę, sugerowali dość jednoznaczne propozycje za pomoc w rozwoju kariery. W wywiadzie dla portalu muzycznego New Musical Express w 2019 roku wspominała: był taki moment, kiedy byłam spłukana i miałam tego dość. Pomyślałam wtedy, czy mogłabym to zrobić, ale ostatecznie tak nie zrobiłam, nie potrafiłabym. Wiedziałam, że nie będę w stanie spojrzeć na siebie w lustrze, gdyby do tego doszło, więc kontynuowałam jako głodująca artystka, czekając na swoją szansę. No i Madonna się doczekała. Poznała DJ-a i producenta Marka Cumminsa, który to wyprodukował jej pierwszy singiel Everybody. Numer stał się klubowym przebojem i początkiem jej międzynarodowej kariery. Natomiast jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów Madonny jest Like a Virgin. Madonna była już znana dzięki Holiday, Borderline czy też Lucky Star, ale dopiero ten utwór dał jej pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboard Hot 100. Singiel utrzymał się na szczycie przez 6 tygodni, a najgłośniejszym wykonaniem tej piosenki była gala MTV Video Music Awards w 1984 roku. Madonna wyskoczyła wtedy z gigantycznego tortu weselnego, ubrana w suknię ślubną, koronkowe rękawiczki i różaniec. No i w pewnym momencie zgubiła jeden ze swoich pantofelków. Schylając się po niego, zaczęła turlać się po scenie i improwizować ruchy, które później uznano za zaplanowaną prowokację. No to posłuchajmy Like a Virgin w Radiu Złote Przeboje.

0: Smarcie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek.

co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.

Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Sylwetka Madonny. Można się zastanawiać, który z albumów jest najważniejszy. Like a Virgin z 1984 roku na pewno zatrząsł całym rynkiem muzycznym. Singiel tytułowy, czy też Material Girl, stały się manifestem popkultury lat 80. To tutaj też zaczęła się gra z seksualnością i też gra z mediami. Zaczęła prowokować, a ludzie o niej mówić. Ale warto też zajrzeć do roku 1998, kiedy to na rynku ukazał się krążek Ray of Light. To płyta, na której artystka zrezygnowała z wizerunku skandalistki, a zamiast tego pokazała bardziej dojrzałą i duchową stronę. Przełom nastąpił po kilku ważnych wydarzeniach w jej życiu. W 1996 roku zagrała w filmie Evita, za który zresztą zdobyła Złoty Glob, a sama praca nad rolą wymagała od niej intensywnego treningu wokalnego, co pchnęło ją do tego, by w muzyce poszukać czegoś zupełnie innego. I to właśnie na tym krążku znajdziemy kawałek Frozen. Opowiada o emocjonalnym zamknięciu i dystansie w relacjach. Madonna zwraca się do osoby, która jest, no, tłumacząc na polski, zamrożona wewnętrznie, no i nie potrafi kochać, nie potrafi się otworzyć i też nie pozwala sobie na bliskość. No to słuchamy w Radiu Złote Przeboje. Frozen.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo
2: i gotowe!
1: Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
8: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
11: Sobota, godzina 20 minęła, Mariusz Stalmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje i przypominam, że dzisiaj w programie Czas Gwiazd tą gwiazdą jest Madonna, więc mnóstwo muzyki, anegdot i ciekawostek. Już za chwilę zresztą do nich wracam, no ale wcześniej w Radiu Złote Przeboje Enigma.

Jednym z najczęściej powtarzanych mitów o Madonnie jest ten, według którego gwiazda zaczęła swoją karierę od występu w filmie dla dorosłych. Na takie komentarze z pewnością obruszyłby się niejaki Steven John Lewicki, reżyser polskiego pochodzenia, który w 1979 roku zaangażował Madonnę do niszowego filmu A Certain Sacrifice. Śledzimy tutaj losy młodej dziewczyny o imieniu Bruna, która wraz ze swoim chłopakiem postanawia dokonać krwawej zemsty na swoim gwałcicielu. Film po wielu problemach ukazał się na kasetach VHS dopiero w 1985 roku, kiedy Madonna była już, no powiedzmy to, nieco bardziej rozpoznawalna, dlatego ten taki pseudo-thrillero-erotyk nie był jej zbytnio potrzebny, ale wzbudził zainteresowanie wścibskich dziennikarzy. No a ciekawostką jest fakt, że garza Madonny za ten film wynosiła jakieś $100, a kto oglądał ten film, no to chyba jego połowę budżetu.

na aktorstwo traktowała nie mniej poważnie jak muzykę, dlatego z biegiem lat chciała się spełnić także w tej branży. Pierwszym ważnym momentem w jej karierze aktorskiej był film Rozpaczliwie poszukując Susan z 1985 roku. Madonna zagrała tam tytułową Susan, beztroską i zbuntowaną dziewczynę z nowojorskiej bohemy, co bardzo pasowało do jej muzycznego wizerunku. Innym filmem była niespodzianka z Szanghaju, ale tutaj zamiast o samej produkcji, która zdobywała raczej słabe recenzje, więcej pisało się o jej związku, a w zasadzie to małżeństwie z aktorem i reżyserem Seanem Pennem. Natomiast najważniejszym filmem w karierze aktorskiej Madonny była Evita. Za rolę argentyńskiej działaczki Ewy Perón artystka otrzymała najbardziej prestiżową nagrodę filmową w swojej karierze, a więc Złoty Glob dla najlepszej aktorki. Nawracając do Seana Penna, ich małżeństwo nie przetrwało, ale to właśnie jemu zadedykowała płytę pod tytułem True Blue, na którym to znajdziemy takie kawałki jak La Isla Bonita, Papa Don't Preach, czy też tytułowe True Blue. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje czas na historię Madonny. Madonna jest jedną z tych artystek, które nie tylko uczestniczyły w popkulturze, ale też realnie ją kształtowały. Jednym z jej największych osiągnięć było to, że potrafiła płynnie poruszać się między gatunkami i za każdym razem brzmieć wiarygodnie. W latach 80. dominował u niej dance pop, czy też klubowa energia, która idealnie wpisywała się w ówczesną estetykę MTV. W latach 90. eksperymentowała z R&B, czy też trip-hopem, a na albumie Ray of Light weszła nawet w świat elektroniki i ambientu.

Szczególnie ważnym momentem w jej karierze był album Confessions on a Dance Floor z 2005 roku. To płyta, która była czymś więcej niż zbiorem piosenek. Została zaprojektowana jak taki spójny set klubowy, w którym to utwory płynnie przechodzą jeden w drugi. A największym komercyjnym sukcesem był singiel Hang Up. Zresztą tego lata Madonna obiecała wrócić się z kontynuacją tego krążka, który ponownie zabierze nas w ten klubowy świat, a sama artystka udowodni, że jej wiek to tylko liczba. Ale jak jesteśmy już przy tych największych projektach Madonny, no to w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie tej piosenki Material Girl, a więc Madonna tutaj opowiada o kobiecie, która otwarcie mówi, że w świecie liczą się pieniądze, a faceci mają zapewnić jej rozrywkę. Mnóstwo tutaj ironii, sarkazmu, droczenia się ze słuchaczem, przez co jeszcze bardziej lubię ten utwór.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje sylwetka Madonny. Madonna nie tylko śpiewała i grała w filmach, ale też stworzyła własną serię książek dla dzieci, która była próbą pokazania jej z bardziej rodzinnej i refleksyjnej strony. Natomiast w latach 90. zaczęła też współpracę z największymi domami mody i fotografami. Stworzyła też własne marki, m.in. Material Girl. Inspirowana oczywiście była tutaj stylem lat 80. i prowadzona razem z córką. Najgłośniej mówiło się jednak o książce, a w zasadzie albumie pod tytułem Sex. Stworzono ją jako artystyczny projekt łączący fotografię, performance i modę. Zawartość albumu przedstawiała Madonnę w różnych wcieleniach i fantazjach, często bardzo odważnych. No i media oskarżały Madonnę o tanią prowokację. Jednocześnie książka stała się ogromnym sukcesem komercyjnym, sprzedając się w setkach tysięcy egzemplarzy. No a z perspektywy czasu można powiedzieć, że zmusiła całą branżę do dyskusji o granicach wolności artystycznej.

0: I'll give you love, I'll teach you how to...
1: Ale na koniec mam dla was jeden z najbardziej lekkich, że tak powiem, numerów Madonny z krążka Like a Prayer, a więc Cherish. To utwór o miłości w bardzo klasycznym wydaniu, a muzycznie nawiązuje tutaj Madonna do lat 60. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się, miłego słuchania. Do jutra, hej!

0: reklama.
1: 18.47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Joanna Strutyńska przy mikrofonie i postanowiłam od razu Was ostrzec. Słuchanie tego programu może spowodować wzrost apetytu, bo będziemy mówić m.in. o kuchni karkonoszy.
6: Karkonoskie kyselo, zupa, którą jadano praktycznie na śniadanie, na obiad i na kolację.
5: O niej i o innych przysmakach więcej już za chwilę.
4: Tydzień w Jeleniej Górze.
7: Obiecuję, że wrócimy do Joanny Strutyńskiej dosłownie za kilka minut. Teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre tylko wydarzenia mijającego tygodnia z Jeleniej Góry i okolic, które były i ważne, i ciekawe. Bogdan Widawka, zapraszam.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
7: A zaczynamy od zupełnie nietypowej sytuacji, no ale jest to temat ku przestrodze. Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 52-latka, który prowadził samochód podczas jazdy próbnej przed zakupem, będąc pod wpływem alkoholu. Jeleniogórscy policjanci zatrzymali do kontroli samochód osobowy. Podczas rozmowy okazało się, że siedzący za kierownicą mężczyzna był w trakcie jazdy próbnej przed zakupem tego samochodu, ale w czasie kontroli policjanci zbadali stan trzeźwości kierowcy i badanie alkomatem wykazało obecność alkoholu w organizmie 52-latka. No, czekają go poważne konsekwencje. Pisał o tym portal 24odgora.pl. Blisko 700 cennych przyrodniczo obszarów na terenie gór i Pogórza Kaczawskiego chce objąć ochroną rezerwatową Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Ma powstać 7 nowych rezerwatów, a 2 już istniejące mają być powiększone. Wszystkie te tereny leżą na obszarze Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów. 4 z nich zaplanowano w gminie Bolków, pozostałe mają pozostać w Paszowicach, Starych Bogaczowicach, Męcince. Największy z rezerwatów, Dolina Jawornika, miałby powstać w Myśliborzu. Ponad 120 hektarów ma mieć rezerwat Bazaltowa Góra, też w Myśliborzu, i tyle samo mają mieć też lasy nad Czyżynką. Pozostałe rezerwaty to Buki Sudeckie w Starych Rochowicach, Bukowa Góra w Lipie, nad zbiornikiem Sady Dolne, Wąwóz Siedmicki w Jakuszowej i Wilkoń w Starych Rochowicach. Szczegółowe informacje o planowanych rezerwatach Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zamieszcza na swojej stronie internetowej, a pisał o tym NJ24.pl. Wielogodzinna akcja poszukiwawcza w Jeleniej Górze zakończyła się szczęśliwie. Zaginiony 91-latek został odnaleziony cały i zdrowy dzięki współpracy policji, Straży Pożarnej, Rudawskiej Grupy Poszukiwawczej i pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji. Zgłoszenie o zaginięciu seniora wpłynęło 28 maja około 17. Mężczyzna wyszedł z domu kilka godzin wcześniej i nie kontaktował się z bliskimi. Ze względu na wiek i realne zagrożenie dla jego życia, natychmiast uruchomiono szeroko zakrojone działania. Funkcjonariusze sprawdzali tereny zielone, ogródki działkowe i przystanki, a poszukiwania trwały przez całą noc. Kluczową rolę odegrał kierowca autobusu MZK, któremu wcześniej pokazano rysopis zaginionego. Następnego dnia około 7 rano dostrzegł on pasażera odpowiadającego opisowi i zawiadomił policję. Senior został przekazany pod opiekę rodziny, a ta sprawa pokazuje, jak ważna jest czujność i sprawna wymiana informacji między służbami. Pisał o tym portal JG24.pl. I na koniec przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze jeszcze bardzo ważne przypomnienie jeleniogórskiej policji. Od 3 czerwca w życie weszły nowe przepisy, które nakładają obowiązek jazdy w kasku ochronnym na dzieci i młodzież do 16 roku życia. Regulacja obejmuje rowerzystów i osoby kierujące hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego, a więc nie tylko rowery. I tą sprawą kończymy. Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Zgodnie z obietnicą wracamy teraz do Joanny Strutyńskiej i jej gości.
4: Tydzień w Jeleniej Górze. Kulinarna Jelenia Góra.
5: Zapowiadałam, że będzie apetycznie. O tym, co kiedyś jadano w karkonoszach, porozmawiam z profesorem Piotrem Gryszelem, przewodnikiem, regionalistą i jednym z autorów książki Kuchnia Ducha Gór, czyli Smaki Karkonoszy.
8: To było proste menu. Trochę inaczej wyglądała kuchnia ludności wiejskiej, ubogich górali mieszkających głęboko w górach, a inaczej jadano w miastach, a jeszcze inaczej jadano na dworach arystokratycznych. I tak naprawdę nas najbardziej interesowała ta właśnie prosta kuchnia mieszkańców tego regionu i kuchnia miejska. I tutaj rzeczywiście jadano to, co było pod ręką, co ziemia dała, co las dał, a żeby ubogacić tę kuchnię, no to w dużej mierze używano też ziół. Te zioła służyły po pierwsze jako środki konserwujące. W czasach, kiedy nie było znanych wiele leków, antybiotyków, zioła też miały zapobiegać pewnym chorobom, pewnym na przykład niedogodnościom żołądkowym, o tak bym powiedział. Dlatego też używano sporo kmin, używano niektórych ziół, które ułatwiały trawienie, które powodowały, że potrawy dłużej były zjadliwe, ale też i nadawały im pewnego charakteru, smaku, bo skoro używano prostych składników, no to żeby podkreślić ich smak i ubogacić, wtedy używano ziół, a one rosły bardzo często na miedzy, pod płotem.
0: Tak się zastanawiam, czy weganin by sobie poradził, czy to była mocno mięsna kuchnia.
8: Nie, to była właśnie wegetarianizm i weganizm. Dziś jest pewnym odstępstwem i wyróżnikiem. A w tamtych czasach to było naturalne, właśnie to jedzenie mięsa było jakimś odstępstwem od reguły. Ponieważ mięsa było mało, mięso było drogie. I taki mieszkaniec Budy Pasterskiej w górach, on mięso jadał 2-3 razy do roku.
0: A co pito?
8: Pito głównie serwatki, mleko, wodę, ale woda nie do końca była zdrowa, bo trzeba było ją przygotować. Dlatego też robiono różnego rodzaju nalewki, również ziołowe, które miały mieć lecznicze również znaczenie, ale też i robiono napoje wyskokowe, piwo, bardzo dużo piwa.
0: Ma pan jakiś przepis ulubiony z tej dawnej kuchni karkonoskiej?
8: No moim ulubionym przepisem jest karkonoskie kyselo. To jest taka uboga krewna naszego żurku. Zupa, którą jadano praktycznie na śniadanie, na obiad i na kolację w górskich budach.
0: Czy ta dawna kuchnia karkonoska jakoś wraca? Czy jest obecna dzisiaj?
8: Myślę, że tak. Powoli wraca i najbardziej ucieszyło mnie to, że po napisaniu tej książki o tradycjach kulinarnych Karkonoszy na prelekcje przychodzili również restauratorzy i szefowie kuchni. Wielu z nich się chwaliło, że tę książkę kupiło i pojedyncze potrawy wprowadzają do swojej oferty. I rzeczywiście te potrawy regionalne powoli w naszej gastronomii się pojawiają. Pojawia się między innymi śląskie niebo. To jest danie, które jadano w niedzielę, na niedzielne obiady. To jest wędzonka robiona w sosie takim słodko-pikantnym, bo ciemny sos robiony jest na suszonych owocach. I do tego knedel, kluska, albo taka duża kluska śląska, albo knedel, taki jak znamy ze strony czeskiej gór. I to było danie świąteczne. Placki ziemniaczane zaczynają być nazywane karkonoskimi sikorami, bo troszkę inaczej je tutaj robiono, inaczej tarto ziemniaki, dodawano do nich dużo majeranku i podawano albo na słodko z musem jabłkowym, albo bardziej na wytrawnie, na przykład z twarogiem, z gzikiem, takim jak znają poznańskim, ale karkonoskie sejkory, karkonoskie sikory wracają, tak więc powoli kuchnia karkonoska jest też obecna w ofercie lokali gastronomicznych.
5: No i trzeba też przyznać, że zyskuje fanów wśród turystów. A my zmieniamy temat. Zajmiemy się teraz sprawą śmieci.
4: Przydatne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
9: Sylwia Jermakowicz-Wierzbicka, dyrektor do spraw wywozu i oczyszczania w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej z Jeleniej Góry.
0: No właśnie, rozmawiamy o PSOK-u, punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wydawałoby się, że wszyscy mieszkańcy Jeleniej Góry już powinni być obeznani z tym miejscem, tym jak to funkcjonuje, ale no właśnie, czy tak jest?
9: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o świadomość mieszkańców Jeleniej Góry, mam wrażenie, że z roku na rok jest ona coraz większa. Natomiast nie ukrywam, że można by było jeszcze tutaj zwiększyć tą świadomość, a może i zasięg. Myślę, że są jeszcze tacy mieszkańcy, którzy nie mają świadomości tego, że taki punkt istnieje, że mogą z niego skorzystać.
0: No to właśnie może nasza rozmowa się do tego jakoś przyda i pomoże też mieszkańcom Jeleniej Góry w przypomnieniu sobie czy poznaniu tych zasad działania PSOK-a. No właśnie, jak to się odbywa?
9: Punkt selektywnego zbierania odpadów, który znajduje się w Jeleniej Górze przy ulicy Wolności 161 łamany na 163, jest punktem, który przyjmuje odpady tylko i wyłącznie od mieszkańców Jeleniej Góry. Czyli tylko osoby, które odprowadzają opłatę za wywóz nieczystości na terenie miasta Jeleniej Góry, mogą dostarczać do nas odpady. I żeby oddać odpady, należy mieć ze sobą dokument potwierdzający ponoszenie takiej opłaty.
0: No i myślę, że ważną informacją będzie, co można przywozić do PSOK-a, a czego nie.
9: Właśnie, co można przywozić? No, szereg odpadów. Naprawdę jest wiele możliwości. Bardzo ważne jest, żeby te odpady były posegregowane. Przyjmujemy elektroodpady, przyjmujemy odzież, przyjmujemy odpady wielkogabarytowe, przyjmujemy odpady poremontowe posegregowane, jak na przykład cegła, kafelki, ceramika. Przyjmujemy lekarstwa przeterminowane, tonery, jeżeli mają mieszkańcy Jeleniej Góry. Przyjmujemy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, taki, który już jest zepsuty, albo taki, który już nie pasuje do naszego wystroju. Baterie przyjmujemy świetlówki.
0: Jakiego rodzaju odpadów jest najwięcej?
9: W mojej ocenie najwięcej trafia odpadów wielkogabarytowych, elektroodpadów. Mamy również dużo odpadów poremontowych. I tutaj bardzo cieszy informacja, że rośnie świadomość związana z koniecznością ich prawidłowego dzielenia już w trakcie remontu, czyli cegły oddzielnie, kafelki oddzielnie, ponieważ takie odpady później trafiają na odpowiednią instalację. Mamy też dużo tak naprawdę lekarstw, które do nas trafiają. Mamy materiały izolacyjne. Myślę, że to takie prawidłowe postępowanie z odpadami rośnie wśród mieszkańców Jeleniej Góry i to jest, nie ukrywam, pocieszające i bardzo ważne dla nas.
0: A czy są jakieś limity dla mieszkańców Jeleniej Góry? Ile tych śmieci mogą przywieźć do PSOK-a?
9: Tak. Jeżeli chodzi o limity, dotyczą one odpadów poremontowych. Po przekroczeniu, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj odpadu, pojawia się tutaj odpowiednia opłata.
0: Nie zawsze trzeba z tymi śmieciami skomplikowanymi, troszkę może bardziej takie nazwę właśnie, przyjeżdżać do PSOK-a. Jakie są inne możliwości i jak to działa?
9: Od 2015 roku funkcjonuje mobilny PSOK. Jest w formie kontenerowca. Minimum 25 razy w ciągu roku znajdujemy się w różnych lokalizacjach na terenie miasta Jeleniej Góry. Zawsze informujemy wcześniej, gdzie jesteśmy. Na początku roku jest ustanawiany harmonogram mobilnego PSOK-u w porozumieniu z Urzędem Miasta w Jeleniej Górze, zaakceptowany przez Urząd Miasta. Mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z informacją, gdzie będziemy w danej lokalizacji. W mojej ocenie bardzo ważne przedsięwzięcie, bardzo ważny projekt, bo tak naprawdę minimalizuje wykluczenia komunikacyjne, ponieważ nie każdy mieszkaniec ma możliwość dostarczenia odpadów osobiście do nas, do siedziby. Tym bardziej forma ta jest atrakcyjna, ponieważ jesteśmy od Jagniątkowa po Samozabobrze, przez ulicę Wrocławską, przez Goduszyn, w tych punktach, które tak naprawdę wiemy, że są istotne.
5: Warto też wiedzieć, że w Jeleniej Górze prowadzona jest akcja pod nazwą Mobilne Szmatobranie. W szkołach, siedzibach firm czy instytucji ustawiane są kontenery i do nich można wrzucać zużyte ubrania, buty, firanki czy inne tekstylia.
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Teraz będzie o kinach w Jeleniej Górze. Posłuchajcie, jak było kiedyś.
4: Ciekawostki o Jeleniej Górze.
10: Lech Muliński, współautor książek Nikt nie woła, każdy pamięta filmowy Dolny Śląsk i te wszystkie raje, zrywy i jutrzenki o małych kinach na Dolnym Śląsku. Wciąż trwa i tutaj nic nie zapowiada, żeby miało to się zmienić. Kino Lot, czyli przedwojenny Kapitol z tą piękną historią, jakby skąd się wzięła nazwa Kino Lot. Jak już wiemy, że Kapitol, to może odpowiedź ktoś już z Państwa znalazł. Rzeczywiście z literek Kapitolu dało się złożyć nazwę Lot i ten element dostępności tych literek zadecydował o tej powojennej nazwie kina położonego w centrum Jeleniej Góry, wciąż działającego.
5: To było płynne przejście z Kapitolu w Lot?
10: To było płynne przejście z Kapitolu w Lot na tyle, na ile się dało w tamtej rzeczywistości. No tam kwestia nie więcej niż kilkunastu miesięcy. Kino Lot, wciąż działające w Jeleniej Górze, jest takim obiektem, w którym można poczuć historię. Mówię to w jak najlepszym sensie, że te często bezmyślne i takie krótkowzroczne zmiany wystroju, kolorystyki ominęły Kino Lot i jest to jedno z tych przedwojennych kin, które można nazwać mianem takiego filmowego pałacu i którego zwiedzanie jest dużą atrakcją. Było też Kino Tatry, bardzo dolnośląska nazwa. Działało też w Jeleniej Górze i takim innym ważnym obiektem, który szybko został otwarty i okazało się, że przez lata towarzyszył widzom. Dziś niestety jest tam chiński market, ale no, ja miałem jeszcze szczęście załapać się na seans w kinie Marysieńka, to właśnie o nim chciałem powiedzieć. Załapałem się na seans w Marysieńce podczas jednej z pierwszych takich czysto filmowych, kinofilskich wizyt w Jeleniej Górze, bo to jest miasto, które od lat stoi festiwalami. Są różne próby festiwalowe, no i takim hegemonem i takim jednym z najdłużej działających na całym Dolnym Śląsku festiwali filmowych. Mam wrażenie, że ciągle trochę niedocenianym. Może dlatego, że organizatorzy festiwalu Zoom Zbliżenia, Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych, skupiają się bardzo mocno na tym, żeby zapewnić dostęp do jakościowego kina w lokalnej publiczności, społeczności lokalnej, a nie myślą jakoś bardzo mocno o takiej dużej dolnośląskiej czy ogólnopolskiej promocji. Może dlatego ten festiwal z ponad 20-letnią historią, cały czas odbywający się w Jeleniej Górze, czy w Marysieńce, czy w kinie Lot, nie jest tak dobrze znany, a niesamowite jest to, jak wielu filmowców z całego świata, od kiedy pamiętam, no moje pierwsze wizyty to był chyba 2008 rok i wtedy na korytarzach jeleniogórskich hoteli, gdzie byliśmy kwaterowani jako goście festiwalu, no toczyły się takie naprawdę międzynarodowe i międzykontynentalne rozmowy, bo filmowcy z Indii, z Brazylii, z Iranu, z Niemiec, Francji, ze Stanów Zjednoczonych, to wszystko są osoby, które teraz przywołuję z pamięci, które miałem okazję poznać na tym małym, skromnym, ale bardzo profesjonalnym i dbającym o publiczność festiwalu, gdzie pamięta się o krótkim metrażu, co nie znaczy, że nie przyjeżdżają tam gwiazdy. Zawsze w jury jest grupa profesjonalistów i z Polski, i z sąsiednich z krajów, z zaprzyjaźnionych festiwali i przegląd najnowszych produkcji, takich przedpremierowe pokazy i spotkania z gwiazdami. I rzeczywiście, jeśli chodzi o Jelenią Górę w kontekście filmowym, to ta działalność festiwalowa, dodać by można trwającą już kilkadziesiąt lat tradycję DKF-u Klaps.
4: Zwiedzaj z nami Jelenią Górę.
5: Kino Lot, czyli kiedyś największe kino w Jeleniej Górze, pojawiło się nam już na samym początku programu. Teraz więc się do niego przenosimy, by poznać je trochę lepiej.
9: Anna Martynowska-Pietrzyk, kierownik Kina Lot w Jeleniej Górze.
0: Co jeleniogórzanie warto, żeby wiedzieli o locie, czego mogliby nie wiedzieć?
9: Po wojnie, kiedy uruchomiono 2 września 1945 roku lot, już jakby z tą nową nazwą, pierwszym kierownikiem był pan Henryk Chojnacki. No i on zarządzał właśnie tym najnowocześniejszym kinem w mieście i mówiło się, że lot jest kinem premierowym, ponieważ tutaj właśnie trafiały na początku wszystkie nowości filmowe, a dopiero później były przekazywane innym kinom. No i tutaj ustawiały się najdłuższe kolejki miłośników kina i najbardziej aktywnie działali koniki. Ja myślę, że starsi słuchacze wiedzą doskonale, kim był konik, czyli osoba, która sprzedawała upragniony bilet poza kolejką, niejednokrotnie po wyższej cenie. Do dzisiaj przychodzą do nas widzowie, którzy wspominają, że aż do poczty głównej te kolejki były, więc cieszymy się, że gdzieś tam też ta pamięć taka starsza o kinie funkcjonuje wśród naszych widzów.
0: Teraz to wszystko jest zorganizowane dzięki bardziej nowoczesnym systemom sprzedaży, więc tych kolejek pewnie aż tak długich nie ma.
9: Nie ma, ale to też chyba wynika z tego, że troszeczkę przez to, że mamy różne platformy streamingowe i gdzieś tam każdy może odpalić sobie telefon komórkowy i w telefonie nawet obejrzeć film, to faktycznie do kina trafiają pasjonaci, koneserzy i my się cieszymy, że mamy taką stałą widownię i są to faktycznie osoby, które od wielu, wielu lat, od lat 50., 60. przychodzą do nas. No i oni właśnie z rozrzewnieniem wspominają te czasy, kiedy sala była zapełniona do ostatniego miejsca. Zdarza nam się organizować tutaj takie wydarzenia, które zapełniają nam salę, więc cieszymy się, że pomimo tego upływu czasu Kinolot cieszy się dużą taką popularnością i przede wszystkim to, że od tylu lat jesteśmy i funkcjonujemy i nie poddaliśmy się różnym perturbacjom czasowym, tak jak inne kina, które niestety zniknęły z mapy Jeleniej Góry.
0: Kiedyś 666 miejsc, a teraz?
9: 271 miejsc jesteśmy w stanie zapewnić naszym widzom.
0: Ale też wystrój kina jest taki bardzo charakterystyczny. Hol jest na przykład takim miejscem, które jest wspominane przez ludzi, którzy odwiedzają.
9: Tak, my wprawdzie kilka lat temu mieliśmy remont tutaj, więc dawna kasa, taka z okienkiem, bardzo charakterystyczna dla dawnych kin, została zlikwidowana, więc już panie, które sprzedają bilety, nie są tymi paniami z okienka. Natomiast jesteśmy w głównym holu kina, bardziej otwarci na widzów i w ogóle myślę, że to, co nas charakteryzuje, to to, że staramy się nie być anonimowi i wtedy, kiedy tylko jest możliwość, to rozmawiamy z widzami o filmach i nie o filmach, także to jest takie bardzo miłe, bo staramy się robić tutaj taką atmosferę intymną, taką, nie chcę powiedzieć domową, ale chcemy, żeby tutaj każdy czuł się tak naprawdę dobrze.
0: Mm-hmm. No właśnie, to trochę wywołuje temat tego, jakie kluby działają w locie i na jakie wydarzenia można przychodzić do kina regularnie.
9: Oprócz standardowego naszego repertuaru, takim zupełnie stałym punktem, który bardzo dobrze funkcjonuje u nas, jest Filmowy Klub Seniorów. W jeden wybrany wtorek miesiąca. Nie tylko seniorzy mogą obejrzeć filmy, które staramy się właśnie selekcjonować tak, żeby były odpowiednie dla tej właśnie grupy wiekowej. Zauważyliśmy, że bardzo dużą taką popularnością i zainteresowaniem cieszą się filmy o tematyce religijnej. Myślę, że to jest trochę nisza tutaj u nas w Jeleniej Górze, dlatego że takich filmów nie da się obejrzeć na dużym ekranie, a u nas były filmy takie jak Ja jestem niepokalane poczęcie czy Maryja Matka Ludzkości i to były filmy, które naprawdę i emocje wzbudzały, ale też było duże zainteresowanie. No oprócz tego klasyki takie jak Hrabia Monte Cristo, niedawno mieliśmy takie filmy jak Maria Callas czy Pavarotti. Gramy też w ramach tego Filmowego Klubu Seniora filmy takie związane jakby ze światem sztuki, takie jak Picasso, Buntownik w Paryżu, czy Nenufary, Moneta, Cuda z wody i światła. Graliśmy też w Flidę, Viva la Vida, więc staramy się, żeby ten repertuar w ramach tego Filmowego Klubu Seniora był różnorodny. Słuchamy też głosów naszych widzów i na tyle, ile możemy, staramy się takie filmy właśnie tutaj wyświetlać.
0: I jeleniogórzanie chętnie przychodzą na te seanse klubu seniora?
9: Bardzo chętnie i też mamy z jednej strony taką już stałą widownię, która co miesiąc czeka na ten właśnie wybrany film. Zdarza się, że przyprowadzają swoich znajomych, później ci znajomi zostają tutaj z nami, więc widać, że to też jest potrzebne. Raz, że godzina taka, która odpowiada ludziom, którzy nie mogą na przykład późnym popołudniem przyjść do kina, plus właśnie cena biletów jest na tyle przystępna, że ludzie myślę, że też to doceniają.
0: Kiedyś LOT był też miejscem na przykład koncertów. Czy to wciąż się dzieje? Bo państwo też wynajmują sale, prawda? Kinowe.
9: Faktycznie Kino LOT nie organizuje na ten moment koncertów, ale wynajmujemy sale. Koncertami, które u nas były, na przykład jest taki cykl jak koncerty z Flamingiem Molto, takie jak na przykład Molto w Krainie Bajek, no i wtedy są prezentowane tutaj twory, to jest jakby cała taka inscenizacja, wydarzenie dla rodzin, dzieci, która właśnie prezentuje różne takie utwory, i była muzyka klasyczna, i były utwory z bajek, także to jest też takie wyjątkowe wydarzenie w kalendarzu Kina LOT.
0: LOT jest częścią sieci kin Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Co to oznacza dla widzów w Jeleniej Górze, że LOT właśnie jest pod egidą Dolnośląskiego Centrum Filmowego?
9: Oznacza to tyle, że na pewno łatwiejsze jest samo programowanie filmów, ponieważ to centrum programowania jest we Wrocławiu i tam dział dystrybucji zajmuje się pozyskiwaniem kopii filmowych, pozyskiwaniem materiałów, dzięki którym my możemy później promować te filmy. Dzięki temu są lepsze możliwości pozyskiwania różnych filmów, ale też właśnie organizowania różnych pokazów. Dzięki temu, że jesteśmy kinem z taką wieloletnią już tradycją, co jakiś czas odnajdujemy różne skarby i jakiś czas temu dotarliśmy do takich ksiąg, rejestrów filmowych, gdzie zapisywane były tytuły filmów, jakiej produkcji jest film, numer kopii, i stąd na przykład wiemy, że przykładowo między 19 a 25 lipca 1965 roku w kinie LOT wyświetlany był film Miłość dwudziestolatków i Kolorowe sny. I to jest niesamowite, jak się przejdzie, bo tych tomów, tych rejestrów mamy kilka, to jest niesamowite, jak gdzieś pewnie też zmieniały się gusta tych widzów i jakie filmy tutaj były grane. No ale też trafiłam na taki fantastyczny zapis dnia 13 grudnia 1981 roku, niedziela, ogłoszenie w PRL stanu wojennego, placówki kulturalne nieczynne. Kino LOT nieczynne od dnia 13 grudnia 1981 roku, godzina 16, do dnia 19 stycznia 1982 roku włącznie. I to są takie perełki, które nas bardzo cieszą. Niedawno znaleźliśmy też takie slajdy, na których były ręcznie malowane reklamy, więc ja myślę, że to też stanowi... Ta cała historia i te relikty przeszłości stanowią też o tej naszej tożsamości, tego naszego kina, które cieszymy się, że przetrwało próbę czasu i dalej możemy tutaj gościć naszych fantastycznych, cudownych widzów.
5: Co aktualnie w locie się dzieje, możecie sprawdzać na internetowej stronie tego kina.
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i zapraszam Was do poznania dolnośląskich ruinersów.
11: To są naprawdę bardzo różne historie, ale łączy nas jedno, że właśnie odnawiamy te stare domy. Jest to misja często bardzo straceńcza, bo często są to rzeczywiście ruiny.
5: Zanim więcej o tym, jak się ruinersuje w bliskiej okolicy Jeleniej Góry, ale też na całym Dolnym Śląsku, wcześniej odwiedzimy jedną z jeleniogórskich uczelni, czyli filię Politechniki Wrocławskiej.
4: Edukacja Audycja w Jeleniej Górze.
12: Specyfika filii w Jeleniej Górze jest dosyć ciekawa, ponieważ jest to odpowiedź Politechniki Wrocławskiej na obecność w regionie. Paweł Maślak, dyrektor filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze. Wiemy, że województwo dolnośląskie to nie tylko Wrocław, ale również byłe miasta wojewódzkie i jako uczelnia poczuwamy się do tego, żeby też dać możliwość kształcenia młodym ludziom w ich okolicy. Między innymi jest to Politechnika w Jeleniej Górze.
5: Jak długo ta filia już istnieje?
12: Filia Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze funkcjonuje od 1976 roku i od tego czasu kształciła na bardzo wielu kierunkach

0: informatyki, jak i również szeroko rozumianej automatyki i podstaw mechaniki. Jest dużo zakładów produkcyjnych w Kotlinie Jeleniogórskiej, które to potrzebują właśnie takich absolwentów u siebie w firmie. No i my jako Politechnika chcemy być odpowiedzią na te zapotrzebowanie, tak żeby dostarczać wykształconych ludzi o szerokim spektrum możliwości pracy. Stąd właśnie takie kierunki z pogranicza informatyki, automatyki, elektroniki, trochę mechaniki.
1: Demografia demografią, ale jakie jest zainteresowanie właśnie studiowaniem w filii jeleniogórskiej? Trudno jest się dostać na te studia?
0: Trudno czy trudno, to wszystko zależy od danego roku, bo roczniki bardzo zmienne są. Mamy mocniejsze bądź troszeczkę słabszych kandydatów w niektórych rocznikach, ale jako filia staramy się utrzymywać odpowiedni poziom. Dostanie się na kierunki w Jeleniej Górze jest troszeczkę łatwiejsze niż dostanie się na kierunki we Wrocławiu, no ale nie znaczy to, że jest łatwiej. Poziom utrzymujemy cały czas taki sam i we Wrocławiu, i w Jeleniej Górze, więc studenci, nasi absolwenci mają taką samą wiedzę, równoważną, nieważne w którym miejscu studiują.
1: I Państwo oferują też swoiste przygotowanie do tych studiów?
0: Tak, jak najbardziej. Oferujemy przygotowanie, dajemy możliwości kandydatom na studia, żeby byli bardziej przygotowani. To przygotowanie jest o tyle fajne, że może być albo stacjonarne, albo może być też online'owo. Mamy programy Studium Talent z fizyki, matematyki, jak i również z chemii, które odbywają się i stacjonarnie, i online. Dodatkowo dla naszych kandydatów, dla maturzystów przygotowaliśmy cykl szkoleń w formule rozwiązywania zadań, które przygotowują nasi pracownicy. Kandydaci na studia, czy to maturzyści, rozwiązują je, wrzucają na naszym portalu rozwiązania i tam są oceniani. Dodatkowo Studium Talent, które przygotowaliśmy dla maturzystów, no najlepiej dla maturzystów, dodatkowo uprawnia, jeżeli zda się egzaminy w Studium Talent na ocenę bardzo dobrą, uprawnia do dostania się na wybrany przez siebie kierunek na Politechnice Wrocławskiej. Już poza, można powiedzieć, kolejnością.
1: Powiedzmy trochę o samym kompleksie Politechniki, bo on się mieści w tej uzdrowiskowej części Jeleniej Góry i też w zabytkowym budynku.
0: Tak, filia Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze mieści się w zabytkowym obiekcie w Pałacu Szafgoczów. Obiekt o tyle ciekawy, że wiąże się naprawdę bardzo mocno z historią tego rejonu. Szafgoczowie wybudowali ten pałac w latach 1784-1788, więc bardzo szybko, nawet jak na obecne nam czasy, przy tej wielkości obiektu, który przy elewacji frontowej to ponad 80 metrów, trzy kondygnacje, potężny strych, część jeszcze jest podpiwniczona, więc naprawdę bardzo, bardzo szybko powstał ten pałac. Natomiast z informacji, do których dotarłem, no wykończenie tego pałacu w środku zajęło blisko 20 lat, co widać, że rzeczywiście każdy, dbano o każdy detal w tym pałacu, czy aula, czy podłogi, czy zwieńczenia filarów, słupów, są naprawdę bardzo dobrze, z dużą pieczołowitością wykończone. Więc zajęło im trochę czasu, ale do tej pory widzimy efekty tej żmudnej pracy. To jest budynek główny, w którym nasi studenci mają zajęcia, mają laboratoria, wykłady, jak i również swój gabinet ma dyrektor, zastępca, cała nasza administracja. Ale w naszym kompleksie tutaj przy pałacu jest jeszcze, są dodatkowe budynki obok, w których są dodatkowe specjalistyczne laboratoria, jest też hala sportowa, jak i również budynek z miejscami dla studentów w formie akademika, jak i również 6 pokoi gościnnych dla naszych prowadzących, którzy przyjeżdżają na przykład z Wrocławia poprowadzić nam zajęcia. Dodatkowo jako Politechnika mamy też w Jeleniej Górze akademik w centrum miasta. Tam mamy przygotowane dodatkowe miejsca też noclegowe dla naszych studentów.
1: Jest przestrzeń, jest architektura do podziwiania, ale chyba niełatwo jest organizować laboratoria w takim miejscu.
0: Jest to troszeczkę wyzwanie na pewno w obiekcie zabytkowym, który podlega pod konserwatora zabytków. Wszelkie modyfikacje musimy uzgadniać z konserwatorem zabytków. Z jednej strony wyzwanie, z drugiej strony też troszeczkę taka przygoda z historią, ponieważ możemy odkryć, co się działo w tym pałacu na przestrzeni lat. Przy okazji remontu kilka lat temu udało się odsłonić freski w klatce schodowej i mam nadzieję, że przy okazji remontu kolejnej klatki schodowej również podobne malowidła uda się znaleźć. Laboratoria mamy rozmieszczone głównie na parterze i na drugim piętrze. Tam mamy ulokowane laboratoria elektroniczne, laboratoria komputerowe, wytrzymałości materiałów, miernictwa, czy laboratorium budownictwa do badania składu materiałów, czy

0: laboratorium mechaniczne do badania właściwości fizyko-chemicznych materiałów wykorzystywanych przy produkcji różnego rodzaju maszyn i urządzeń. Dodatkowo też mamy laboratoria bardziej specjalizowane, laboratoria, w których możemy programować sterowniki PLC, które są wykorzystywane w przemyśle. Możemy uczyć naszych studentów, jak drukować, jak wytwarzać na drukarkach 3D, jak wykonywać skany, czy jak wykonywać modele do tych wszystkich maszyn i urządzeń.
1: Powiedział pan doktor o wykładowcach, którzy przyjeżdżają prowadzić zajęcia właśnie. Jak to jest z kadrą? Czy to są specjaliści z Jeleniej Góry tylko, czy przyjeżdżają też często z Wrocławia, czy są na chwilę, czy na stałe?
0: Tutaj kadrę mamy dosyć szeroką. Część pracowników Politechniki Wrocławskiej mieszka po prostu w Jeleniej Górze, więc oni też tutaj wspomagają nas swoją wiedzą i kształceniem studentów, ale mamy też prowadzących, którzy przyjeżdżają do nas z Wrocławia, do Jeleniej Góry i prowadzą tutaj zajęcia dla naszych studentów. Pracownicy ci mają po prostu tak dużą wiedzę, bardzo często specjalistyczną, i ciężko byłoby znaleźć takiego specjalistę w regionie, więc przyjeżdżają do nas, do Jeleniej Góry, żeby tutaj poprowadzić zajęcia dla naszych studentów.
1: I to są studia 5-letnie?
0: Nie, to są studia inżynierskie 3,5-letnie. Po tych 3,5-letnich studiach studenci mają szansę studiować na uzupełniających studiach magisterskich, ale już tylko we Wrocławiu.
1: To jeszcze na koniec pokierujmy zainteresowanych ofertą Jeleniogórskiej Filii Politechniki. Gdzie znajdą wszystkie informacje?
0: Wszelkie informacje znajdą na stronie internetowej Politechniki Wrocławskiej rekrutacja.pwr.edu.pl.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz zgodnie z wcześniejszą obietnicą porozmawiamy o ruinersowaniu w okolicach Jeleniej Góry, ale też w innych rejonach Dolnego Śląska.
2: Ciekawy Dolny Śląsk.
3: Ruinersi to ludzie, którzy albo chcą, albo już kupili stary dom. Akurat my na Dolnym Śląsku i dlatego na Dolnym Śląsku, ale oczywiście nie musi to być dom z Dolnego Śląska, i chcą go odnowić tradycyjnymi metodami, z szacunkiem dla dziedzictwa, z szacunkiem dla historii tego domu. Adela Jakielaszek. Bardzo często takie osoby też się w ogóle interesują tym, kto tam kiedyś mieszkał, w jaki sposób ten dom był przebudowywany. No i bardzo nam zależy na tym, żeby architekturę tych domów zachować, no dlatego też wykorzystujemy do tego naturalne metody.
1: I panie takimi ruinerkami, tak, mogę tak odmienić, to w wersji żeńskiej, panie takimi ruinerkami są. Dlaczego? Czy to jest tak, że właśnie szuka się miejsca, domu, czy po prostu jeździ się po regionie i znajduje się coś, co tak przykuwa uwagę i sprawia, że się zakochujemy w tym miejscu i chcemy je odnowić?
4: No, to są bardzo różne powody i bardzo różne sposoby. Katarzyna Giereło-Klimaszewska. Niektórzy jeżdżą, szukają, a niektórzy na przykład, tak jak ja, są zakochani w swoim miejscu urodzenia, czyli akurat ja w Kowarach. W związku z tym ja znalazłam takie miejsce, które jest akurat właśnie w Kowarach. Natomiast bardzo wielu ludzi gdzieś tam przyjeżdża z bardzo dalekich stron, chociażby z Warszawy, czy gdzieś tam z Poznania, czy nawet gdzieś z Mazur, i szukają, i znajdują, i kupują, i potem odnawiają. To są naprawdę bardzo różne historie, ale łączy nas jedno, że właśnie odnawiamy te stare domy. Jest to misja często bardzo stracenia, bo często są to rzeczywiście ruiny, to znaczy, że nie mają na przykład, tak jak w naszym przypadku, dach nie istniał, tak samo stropy, nie było prądu, wody i tak dalej, i my odnawiamy jeden dom, który jest co najmniej 200-letni.
1: Ale to był pani dom rodzinny?
4: Absolutnie nie. Natomiast to była po prostu chałupa, którą chcieliśmy uratować, bo byliśmy wcześniej z mężem zachwyceni architekturą sudecką. Ja się trochę wychowałam w architekturze sudeckiej, bo dom mojej babci był w Czerniawie, właśnie taki stary. Była to chałupa sudecka. A poza tym wychowałam się w takiej architekturze strażnicy WOP-u na okraju, gdzie też ta strażnica była budowana według takich reguł architektury sudeckiej. Chałupa, mówimy, że ma co najmniej 200 lat, bo mamy to udowodnione w dokumentach, natomiast wszystkie ślady wskazują na to, że to miejsce jest od średniowiecza tam zasiedlone, bo znaleźliśmy resztki pieca hutniczego, który wypalał po prostu rudę żelaza, bo tam jest...
1: No właśnie, więc
4: dlatego. Natomiast nam archeolog potwierdził, że rzeczywiście tak, mogło tak być, i wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują, mapy nawet, ale nie mamy tego na twardo w dokumentach, tak? No i po prostu po tym jesteśmy w stanie dojść. Natomiast bardzo wielu ludzi też kupuje to z takim takim zamiarem, żeby był to drugi dom. Weekendowy czy urlopowy, zwłaszcza ludzie z daleka, typu, nie wiem, właśnie Poznań, Warszawa, czy tam gdzieś Szczecin, właśnie w ten sposób chcą takie drugie domy sobie zakładać, bo to jest taki trend, który jest coraz bardziej obecny w Polsce również. No i to jest okej, okay. To znaczy tu ja nie widzę żadnego problemu, no, także to...
3: Znaczy, warto jeszcze zwrócić na to uwagę, że jeżeli zadbamy o te domy, no to one tworzą pewien krajobraz kulturowy tej okolicy. Także chodzi właśnie o to, żeby ta okolica była zadbana. Dzięki temu jest po prostu przyjemnie tam spędzać czas.
4: Tylko, że jeszcze jeden jest tutaj bardzo ważny aspekt. Karpacz, Świeradów, Szklarska Poręba przeżywają dzisiaj chorobę pod tytułem deweloperoza, co wiąże się z absolutnym nieszanowaniem starej architektury, niszczeniem krajobrazu i budowaniem takich klocków, które są pensjonato nie wiem czym. Właściwie takimi blockhouse'ami, które są absolutnie odczłowieczone i nie szanujące niczego wokoło, nie szanujące krajobrazu, co powoduje, że te miejsca tracą swój charakter, tak? I to nie tylko jest niszczenie krajobrazu jako takiego, ale też niszczenie życia tych mieszkańców, którzy tam mieszkają na stałe. To znaczy zauważa się w Świeradowie i w Karpaczu odpływ tych stałych mieszkańców, którzy już nie chcą w takim blokowisku mieszkać. W związku z tym zaczyna brakować nawet rąk do pracy. To jest ogromny problem w ogóle, ten odpływ tych stałych mieszkańców. A nie o to chodzi. To znaczy chodzi o to, żebyśmy tworzyli jakąś społeczność, bo to też jest społeczny aspekt, żebyśmy tworzyli społeczność, która gdzieś tam razem bytuje, żyje, tak? A nie są to pojedyncze jakieś atomy, gdzie na przykład tak jak do Karpacza ludzie przyjeżdżają właśnie do tych apartamentów czy do Szklarskiej, są przez weekend i w zasadzie mogli być nie wiem, na Marsie, gdziekolwiek i byłoby to obojętne, tak? A tutaj chodzi o unikalną wartość tego krajobrazu i tej społeczności, bo to jest jeden z takich punktów, który coraz bardziej, całe szczęście, jest dyskutowany i coraz bardziej się to o tym mówi. Mam nadzieję, że może nawet my troszeczkę ten ruch taki naszej społeczności ruinersów na Dolnym Śląsku zatrzyma tą tendencję właśnie niszczenia tego krajobrazu.
5: Więcej o ruinersowaniu na Dolnym Śląsku znajdziecie na facebookowej grupie nazwanej właśnie Ruinersi na Dolnym Śląsku.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Odkrywanie historii Jeleniej Góry, ale też poznawanie jeleniogórskiego rynku pracy. Do tego Was teraz zapraszam. Przy mikrofonie Joanna Struteńska i zaczynamy od zgłębiania przeszłości Jeleniej Góry i tego, jak wiele informacji na ten temat można znaleźć właśnie nie tylko w samej Jeleniej Górze, co oczywiste, ale też w sercu regionu, a dokładniej na wrocławskim rynku w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej.
2: Ciekawostki o Jeleniej Górze.
6: Nazywam się Elżbieta Kapłon, jestem starszym kustoszem w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej, która pełni teraz rolę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
7: Dagmara Batuk, ja pracuję w Bibliotece Popularno-Naukowej, jestem kierowniczką tego działu i tutaj mamy swoje zbiory dotyczące właśnie regionu również.
6: Prawie w każdej bibliotece jest taki dział, który nazywa się DŻTS-y, czyli Dokumenty Życia Społecznego, i są to wszelakie dokumenty, które w jakiś sposób przedstawiają codzienne życie mieszkańców miasta bądź też danego regionu. To są na przykład plakaty z różnych imprez kulturalnych, są to foldery, różne katalogi wystaw muzealnych, ale także wszelakie tak zwane obiekty 3D, czyli kubki, zawieszki, ręczniczki, wszelakie takie rzeczy, które powstają w czasie promowania różnych wydarzeń. I takie właśnie rzeczy zbieramy w naszym dziale informacyjno-regionalnym, taki poddział właśnie Dokumenty Życia Społecznego.
8: To trzeba mieć dużo miejsca na te rzeczy chyba.
6: Tak, trzeba mieć dużo miejsca i z tym się każda biblioteka teraz mierzy, ponieważ no, ściany nie są z gumy, finanse na biblioteki, na kulturę też wiadomo jakie są i tak naprawdę no, jest malutko miejsca na przechowywanie tego wszystkiego, dlatego też no, musimy jakąś selekcję robić tychże dokumentów, no i potem nas serce boli, że musimy coś odrzucić, a coś zostawić, także to jest taki dylemat bibliotekarek wszelakich i bibliotekarzy.
8: Czyli jeśli chodzi o Jelenią Górę, w jakim czasie te przedmioty trafiały do biblioteki?
6: To trafiało właśnie do 96 roku. Tak. I potem to już było tak naprawdę trochę sporadycznie.
8: Czyli można określić, jakiego czasu dotyczą te dokumenty?
6: Na pewno do 1996 roku.
8: A od?
6: Dokładnie nie wiem, ale staraliśmy się zachowywać te najstarsze, ale mam na przykład tutaj z 70, z 80, myślę, że z 50 też by się znalazły.
8: Czyli właściwie rozmawiamy o czymś, do czego niewiele osób może na przykład nawet wie, że mogłoby mieć dostęp. Tutaj przed nami leży kilka rzeczy na stole.
6: To jest kubka z Jeleniej Góry. Tutaj mówię od razu, że bardzo dużo Jelenia Góra ma w swoich zbiorach, ale znalazłam też takie, których nie mają. I tu jest na przykład taka gazetka z 57 roku, Trybuna Jeleniogórska.
8: Gazetka? To są pojedyncze strony?
6: Tak, to są takie pojedyncze strony. No i to wiadomo, że to tak, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Niemniej jednak jest to, podejrzewam, też jakieś źródło, które jest cenne dla ludzi, którzy studiują historię oraz socjologów, jak to tam kiedyś wyglądało, co pisali, jak pisali.
8: Trybuna Jeleniogórska i Wałbrzych na pierwszej stronie, na czołówce.
6: Tak, Wałbrzych, miasto zapomniane jest napisane, także możemy też patrzeć, jak się te miasta rozwijały w przeciągu właśnie tych wszystkich lat.
8: Tak, patrząc na to, że ten papier siłą rzeczy już jest pożółkły, tak sobie myślę, że nie jest łatwo przechowywać takie rzeczy w dobrym stanie.
6: Nie jest łatwo, dlatego właśnie ten nasz dział digitalizacji robi co może, żeby jakoś to wszystko zachować na dłużej. No i miejmy nadzieję, że trochę to jeszcze z nami zostanie.
8: Tu jeszcze coś jest do opowiedzenia, to zielone.
6: A, to zielone. To jest taki folder uzdrowiska w Cieplicach, bodajże z 89 roku, gdyż nigdzie tu nie ma tak naprawdę podanej daty wydania. Ja to tak wyciągnęłam z różnych takich informacji, które są w środku, że to jest z 89 roku. Tego też Jelenia Góra nie ma. I to jest po prostu folder, który reklamuje uzdrowisko Cieplice. Piękny, zielony, malutki, z ładną ryciną na okładce.
8: To co, przechodzimy do książek i gazet, tak?
7: Mamy przejść do książek i gazet. Tutaj możemy zobaczyć całą historię rozwoju w ogóle Dolnego Śląska w naszych zbiorach po wojnie. I w czasopismach to dosyć mocno widać, gdzie po 45 roku tam ukazywała się jeden tytuł na cały Dolny Śląsk, a z biegiem czasu każde województwo zaczynało swoje tytuły wydawać. I o ile gazeta wtedy robotnicza była wspólna z takimi dodatkami tylko regionalnymi, to na przykład już Nowiny Jeleniogórskie ukazywały się w Jeleniej Górze przez wiele, wiele lat. Po części są też dostępne u nas w bibliotece, po części już na Bibliotece Cyfrowej Jeleniej Góry. Ale bardzo ciekawe rzeczą jest ten wspólny cel, czyli czasopismo samorządu robotniczego Celwiskozy w Jeleniej Górze. Czyli po prostu zakładów pracy. My mamy, to są czasopisma 60-tych lat na przykład i to można u nas zobaczyć. Co jest ciekawe też, to co już wspomniałam, województwa, mimo że były podzielone, to wydawały wspólnie różne zbiory. I tutaj mamy na przykład taki Dolnośląski Informator Kulturalny z lat 90., który informował o wydarzeniach kulturalnych, bo nie było internetu, ale na całym Dolnym Śląsku, czyli Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław, tak? I takich zbiorów mamy właśnie, które jak gdyby sumowały to, co się działo na Dolnym Śląsku więcej. Tak samo na przykład Dolnośląski Magazyn Gospodarczy, również z lat 90. Wydawany właśnie wspólnie na terenie, tu jeszcze nawet Opole wchodziło w to. No i oczywiście Jelenia Góra, co charakterystyczne, wydaje bardzo dużo rzeczy dotyczących swojego regionu, czyli Karkonosze w trzech językach i tutaj takie czasopismo też, Karkonosze po polsku, czesku i niemiecku.
2: Zmieniamy temat.
5: I zdecydowanie przenosimy się do tematów związanych ze współczesną Jelenią Górą. Jak już zapowiadałam, porozmawiamy o rynku pracy.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
9: Nazywam się Aleksander Znasko-Czarnecki i mam okazję być absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, filii w Jeleniej Górze. Oprócz tego absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Również wykładam na obu tych uczelniach, jak również pracuję w korporacji jako menadżer i prowadzę własną działalność doradczo-konsultingową, jako taki, można powiedzieć, pełnoprawny absolwent dwóch tych uczelni.
8: Intensywne życie zawodowe i wyprzedził Pan moje pytanie, opowiadając o swoim wykształceniu i swoich miejscach pracy i zajęciach, bo będziemy rozmawiać o Jeleniej Górze w kontekście zawodowym i w kontekście wykształcenia i tego, jak to się ma właśnie duże miasto, wykształcenie w dużym mieście do znalezienia pracy, a w takim jak Jelenia Góra i czy warto właśnie Jelenią Górę na miejsce edukacji wybierać.
9: Zdecydowanie tak, bo małe miasto nie oznacza małych perspektyw, wręcz przeciwnie. Małe miasto to często rynek, który jest bardzo chłonny na usługi, które o wiele dynamiczniej rozwijają się w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Wrocław, i śmiało można, łącząc edukację, która jest na takim samym poziomie jak we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, można ściągać, że tak powiem, z różnych miejsc te technologie, czy usługi, czy poziom biznesu do takich miejscowości, w zasadzie do takiej sieci miejscowości, ponieważ Jelenią Górę otaczają różne miejscowości turystyczne sensu stricte, więc można śmiało czerpać z zewnętrznych, że tak powiem, rubieży i przynosić ze sobą, można powiedzieć, krużganek tego światy, tak, tudzież biznesu, i po prostu wtłaczać do tej aglomeracji, więc absolutnie nigdy nie zgodziłbym się ze stwierdzeniem, że małe miasto oznacza małe możliwości i małe kompetencje, wręcz przeciwnie. Jeżeli potrafimy spojrzeć, tak to się mówi, frontis nulla fides, patrz głębiej niż na powierzchnię, jeżeli potrafimy spojrzeć z perspektywy szerszego obrazka, to możemy naprawdę wiele wtłoczyć do takich miejsc, a umiejętność tego wtłaczania właśnie jesteśmy w stanie zyskać poprzez studiowanie na takiej uczelni jak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, filii jeleniogórskiej.
8: Ale to też bardzo generalizujemy w zasadzie, no bo różne są branże.
9: Oczywiście, że tak. Wiadomym jest, że w momencie, w którym stajemy przed takim wyzwaniem, czy Wrocław, czy Jelenia Góra, musimy zadać sobie pytanie, w którą stronę chcemy iść. Nie mówię tylko pod kątem zawodowym, ale też pod kątem edukacyjnym. Co za tym idzie, warto się zastanowić, w jakiej branży chcemy pracować lub jaka branża nas interesuje. I wówczas należy sobie zadać proste pytanie, czy w miejscu, do którego zmierzam, jest perspektywa w Jeleniej Górze, tak? Osobiście uważam, że Jelenia Góra była, jest i będzie małym kameralnym Wrocławiem. I prędzej czy później to miasto będzie się tylko i wyłącznie rozrastać, a jeżeli będzie się rozrastać, co można zaobserwować, to będzie tworzył się naturalnie popyt na coraz to nowsze usługi w zakresie chociażby szeroko pojętej branży horeka, czyli w tym momencie hoteli, restauracji, czy wszelkich miejsc związanych z aglomeracją Jeleniej Góry i okolic, więc perspektywa tych branż i wtłaczanie do nich nowych technologii, o których dowiemy się chociażby na studiach, czy w różnych programach rozwojowych, które oferuje właśnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, część z nich jest oferowana w Jeleniej Górze, część z nich jest oferowana we Wrocławiu, to tam możemy zaczerpnąć właśnie te wszystkie nowinki, które pozwolą nam właśnie lepiej wybrać branżę, w której chcemy się rozwijać, i siłą rzeczy dokonać właściwego, ponownie mówiąc, perspektywy naszej osoby wyboru, w której to branży chcemy spróbować swoich sił.
8: A to ciekawe, pod jakim kątem Jelenią Górę porównuje pan do małego Wrocławia?
9: Pod kątem tego, że w Jeleniej Górze mamy ten sam poziom jakości wiedzy, co we Wrocławiu, ponieważ kadra wykładowców jest, że tak powiem, zarówno z Jeleniej Góry, jak i z Wrocławia, więc serwuje nam tę samą wysoką jakość edukacji. Co za tym idzie, czasem w Jeleniej Górze jest prościej niekiedy znaleźć pracę niż w tak dużej aglomeracji, jaką jest Wrocław. Tak naprawdę teraz mówienie o rynku pracy jest w ogóle dość trudne, bo rynek pracy aktualnie jest bardzo trudny i to nieważne, czy mówimy o Warszawie, Wrocławiu, czy Jeleniej Górze. Niemniej jednak stwarza on większe mimo wszystko pole do manewru niż Wrocław, gdzie trzeba być naprawdę konkurencyjnym. I mówię to na własnym przykładzie, ponieważ gdy skończyłem studia na obu uczelniach, chciałem zacząć pracę we Wrocławiu, to fakt, ja bardzo często słyszałem, że jestem niestety przekwalifikowany, bo wziąłem sobie trochę za bardzo do serca, że na studiach trzeba być bardzo aktywnym, i na pewnym etapie nawet na uczelni słyszałem, że wyskakuję już z lodówki, i to mi akurat zadziałało na in minus niż in plus. Niemniej jednak z Jelenią Górą po dziś dzień mam bardzo dobre relacje i w kontekście kariery zawodowej, co jest dość istotne, Jelenia Góra bardzo dużo rzeczy zaczerpnęła z dużych miast, chociażby czego dowodem jest powstanie takiej organizacji, jaką są biznesowe karkonosze, która to pokazuje jasno, że Jelenia Góra jest przedsiębiorcza, ona chce się rozwijać i to jest organizacja na wzór takich klubów biznesu, jak może jeszcze nie w tym rozmiarze, takich jak ABSL, BNI, to są kluby biznesu zrzeszające firmy z różnych branż, funkcjonujące w dużych miastach, takich jak Wrocław czy Warszawa. Niemniej jednak Jelenia Góra też taką perspektywę, takie zacięcie do stworzenia własnych środowisk biznesowych ma, tutaj właśnie żywy dowód, więc to sformułowanie mały Wrocław wynika z tego, że widzę rozwój podobnych inicjatyw jak w dużych miastach. I wydaje mi się, że okej, może nie jest to taka sama dynamika jak we Wrocławiu, czy w Warszawie, czy w innym dużym mieście, niemniej jednak wciąż jest w peletonie i wcale nie odpuszcza, co moim zdaniem tworzy jeszcze większą wartość dodaną.
8: Właśnie, i tak jak pan mówi, łatwiej może jest wypełnić pewne nisze niż w takim mieście, gdzie jest mnóstwo ludzi i mnóstwo inicjatyw.
9: Dokładnie to mam na myśli, że w tym momencie to jest bardzo proste. Jeżeli prowadzimy firmę jakąkolwiek i chcemy wejść na rynek, który jest bardzo konkurencyjny, a nie stoi za nami ogromny budżet, wielki inwestor i tak dalej, już nie chcę wchodzić tutaj w meandry biznesowe, to warto się zastanowić, czy nie lepiej będzie znaleźć rynek, który jest w fazie rozwoju, gdzie można wejść, gdzie wciąż będzie rósł popyt na pewne usługi, na pewne innowacje i tak dalej, i tak dalej, i tam właśnie nie spróbować swoich sił. Ja osobiście, kiedy odbiłem się od ściany we Wrocławiu, bo de facto tak wyglądał start mojej kariery zawodowej we Wrocławiu, to no mnie wchłonęła Warszawa, ale aktualnie, że tak powiem, wyciągnąłem ile się dało z tej aglomeracji warszawskiej pod kątem wiedzy o innowacjach, kontaktów, znajomości, doświadczeń przede wszystkim, które są tak szalenie kluczowe, i wróciłem do Jeleniej Góry, bo widzę ten naturalny rozpęd, który zaczyna nabierać coraz większego tempa, i nie ukrywam, że aktywnie chcę wspierać rozwój tego miasta jakby i rzeczy, które dzieją się wokół niego, bo widzę tutaj po prostu naturalnie rosnący potencjał, który zwłaszcza po, no, powoli jesteśmy już w tej erze post-covidowej, bo wiadomo, że COVID był bombardowaniem dla wielu branż, niestety branży choreka nie ominął, więc Jelenia Góra, jak i wszystkie miasta dookoła podnoszą się już po tym kryzysie i myślę, że można to już zaobserwować, to jest naturalnie rosnąca szansa, ewoluująca szansa na to, żeby jeszcze większą wartość dodaną z perspektywy doświadczeń zaczerpniętych w miastach takich jak Warszawa dostarczyć, wtłaczać tutaj i testować, tak? No bo każda innowacja wymaga przetestowania. Dlatego tak, ja widzę w Jeleniej Górze ogromną szansę i ogromną perspektywę.
8: Ale tak z perspektywy biznesu wydaje się, że może istnieć taki strach, czy w Jeleniej Górze, jak sobie coś wymyślimy, jakiś ciekawy biznes, może nietypowy, znajdziemy odbiorców dla swoich usług.
9: Oczywiście, że tak. Zawsze jest takie ryzyko i to nie dotyczy tylko Jeleniej Góry, tylko też Wrocławia czy Warszawy. Ale właśnie, tutaj przychodzą z pomocą takie instytucje jak uniwersytety, gdzie jesteśmy w stanie pójść na studia, porozmawiać z różnymi osobami z różnych branż, posiadających doświadczenie, często kilkuletnie, jak nie kilkudziesięcioletnie, i takie pomysły walidować. Czyli w tym momencie mamy możliwość sprawdzenia tego, zanim potencjalnie się, nie daj Boże, potkniemy, tak?
8: A to doradzał Aleksander Znosko-Czarnecki, wykładowca między innymi jeleniogórskiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego, ale też przedsiębiorca, menedżer i strateg marki.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
3: Zapowiadają, że to jest...

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Radio Złote Przeboje. This is your